0: Pokoleniami w Chili Z. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Między Nami Pokoleniami. Dzisiaj spotykamy niezwykłą postać, panią Virginię Schmidt. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień
1: znaną
2: dobry.
1: Znaną jako w szerszej publiczności jako DJ Wike. Rocznik 38, pedagog z wykształcenia.
2: Tak, specjalny.
1: Animatorka życia senioralnego, też można powiedzieć.
2: No, można powiedzieć, że z własnego na pewno.
1: To zacznijmy od początku, pani Virginio. Jak to się stało, że zaczęła pani swoją przygodę z DJ-owaniem? I od kiedy sobie pani pomyślała, kiedy był taki moment, że to jest to, co się pani podoba?
2: Nie, tutaj nie było takich momentów, z tego względu, że to nie jest tak, że ja zaczęłam od DJ-owania. Absolutnie. To, że ja na przykład gram, to jest jeden z elementów tego, co robię. Ale muzyka była dla mnie, muzyka jest dla mnie dojściem. Dojściem w zasadzie do wszystkich. Do pokoleń. Do młodszych, do starszych. Ale to nie jest zakładanie, że ja chciałam to zrobić, prawda?
1: Ale jak to się w ogóle stało?
2: Zawsze pracowałam, jak to się mówi, albo z teatrem, który prowadziłam, albo z zespołem muzycznym jakimś, albo prawda, z repertuarem piosenek, ewentualnie zawsze młodzież przygotowywałam. Jak nie młodzież, to potem prawda, seniorów, pracując z seniorami. Także praca artystyczna, praca prawda, z mikrofonami była mi i z muzyką była mi znana i w szkole występowałam, prawda, już mogę powiedzieć, w przedszkolu na pewno nie, bo była wojna, więc nie miałam tych okazji, ale w szkole zawsze, prawda, w jakiś sposób tam się udzielałam artystycznie. I to tak pozostało, tutaj nie zakładałam żadnego bycia DJ-em, prawda, absolutnie nie zakładałam takiej popularności, nie zakładałam. To jest sposób mój życia. Ja na przykład nie mam menadżera, nie mam nikogo, bo uważałam, że wcale, że jestem po prostu jedną z seniorek. Nie mam tutaj, nie gwiazdorzy, nie jestem gwiazdą, prawda, nie umiem być gwiazdą. Jest to dla mnie po prostu rzecz taka normalna, bo to jest moje życie prywatne, które los mi sprzyja, że w jakiś sposób, mając tyle lat, jeszcze wchodzę na scenę sama.
1: A jak wygląda pani przygotowanie do imprezy?
2: Jeżeli to jest parkiet seniorów, to przecież gram dla nich tyle lat, to się nie muszę przygotowywać. Patrzę na parkiet, kto jest, prawda? No. Jeżeli to jest moje pokolenie, to ja wiem, co ja lubię.
1: No i co?
2: I co lubi moje pokolenie.
1: No i co lubi pani pokolenie? Bo ja muszę się przyznać, że ja nie byłam nigdy na takiej imprezie jeszcze.
2: Ale proszę pani, teraz te imprezy nie różnią się w ogóle od imprez młodzieżowych. Mhm. To znaczy, na pewno są przeplatane muzyką dawnych lat, wspomnieniami jakimiś, prawda, szlagierami, ale to są hity, to jest muzyka, prawda, lat 80., 90.,
1: ale
2: 70.
1: Ale polska, czy zagraniczna?
2: Nie, zagraniczna, ale na pewno na imprezach senioralnych również się wkłada, prawda, muzykę naszą polską, nasze polskie szlagiery. Gra się tanga, gra się walce, nawet walce angielskie, tak, walce, tak, bo są pary, które przychodzą potańczyć, żeby był walc, prawda, piękny. Mm-hmm. Także Straussa, tak, to są tego typu.
1: Ma pani taki jakiś utwór z dawnych czasów, który zawsze, jak pani wie, że jak puści, to po prostu publika
2: oszaleje? To są takie remiksy.
1: Taki pierwszy tytuł, jaki pani przychodzi do głowy?
2: Pani, trudno powiedzieć, bo na przykład można włączyć na normalnie Talkinga.
1: Modern Talking.
2: Oczywiście Modern Talking włoży pani jakąkolwiek z jego, prawda.
1: Sherry Lady.
2: Tak, to już pani leci. Mm-hmm. Nie, także można włączyć używanie z Bonnie M. Mm-hmm. Prawda, no to są takie żelazne, prawda, słupy, hity, które...
1: No a z polskich Krzysztof Krawczyk na przykład, czy nie?
2: Teraz jest bardzo popularny Krzysztof Krawczyk.
1: Po śmierci.
2: Tak, bardzo popularny i na przykład jego Ostatni taniec, prawda? A ja bardzo lubię wykonanie Krawczyka, ludowe piosenki i cygańskie. Nie mogę powiedzieć,
1: techno?
2: Że coś... techno? No techno to nie dla seniorów. Techno retro, tak.
1: Techno retro?
2: Retro, tak, bo to są hity, które możemy grać.
1: Do rozmowy z panią Virginią wracamy tuż po muzycznej przerwie.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Między nami pokoleniami w Chili Z. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Moim gościem jest Virginia Schmidt, DJ Wika.
2: Pani Virginia, ja się zastanawiam, bo grałam imprezę do 5 rano w barze studio.
3: Tak.
2: I ja dochodzę do siebie po takiej imprezie, no, ze dwa dni. Jak pani daje radę tak z dnia na dzień po prostu?
3: Powiem pani, że czasami są 4 noce pod rząd, bardzo ciężko. To nie jest, to człowiek potem nie ma takiej koncentracji, bo jeżeli jest na świeżo, prawda, odpoczęty, to jest zupełnie inaczej pani myśli, prawda?
2: No tak.
3: Pani widzi na ekranie i wszystko jest piękne, można wybrać. Jak pani jest zmęczona, masakra, nie ma co grać, beznadzieje wszystko.
2: No ale widzę, pani jest zmęczona, mówiła, a wszystko nam się tutaj, jak to się mówi, gadka klei.
3: No wie pani, nie wiem, może się nie klei tak bardzo, bo dlatego, że wprowadza pani taki bardzo luźny nastrój, to jest raz. Poza tym ja się już też przyzwyczajam do tego, że jak jest. I nie staram się, to znaczy, czarować swoim jakimś tam, prawda, nie wiadomo czym, ale po prostu mówić tak, jak jest. Bo faktycznie jestem bardzo zmęczona, jeżeli mam taki ciąg po nocy, kilka nocy, bo to się tak zdarza. Nie. Nocy to jeszcze, ale ma pan jeszcze trasę 400 km, 350 km samochodem. I pani musi przyjść do domu, prawda? Wejść, wleść, jak to się mówi.
2: Mam nadzieję, że ma pani windę.
3: Mam, a czasami było bez, bo jest 5. piętro. Tak, to jest to.
2: No i co by pani powiedziała takiemu zmęczonemu 30-latkowi na przykład, jak on mówi, że jemu się nie chce do pracy wstać na 9?
3: Kochanie, to jest to, to jak się nie chce, to się wielu rzeczy potem nie ma. Czas umyka. Ja na przykład, ja nie mówię, że każdy musi podobnie żyć jak ja, ale dzięki temu powiedziałam wariactwu, dzięki temu, prawda, że ja odpocznę, wystarczy mi ten jeden dzień i już idę. Ale co mi daje radość, co mi daje taką, wie pani, taką przyjemność, takiego, powiedziałabym, relaksu, przyroda. Spokój,
2: cisza
3: i samotność. Samotność z przyrodą.
2: Wtedy pani ładuje baterię.
3: Tego, proszę panią, kocham. Sprawia mi ogromną radość, jak ja widzę na przykład moje stado gołębi, no może ktoś pomyśli sobie, o, prawda, coś tamtego. Nie. Dla mnie wszelkiego rodzaju mewy, ptaki, wrony, prawda, gawrony, kruki, te, które, prawda, już mnie znają, jak ja idę, wiedzą, że im coś tam zawsze przynoszę. To mi sprawia ogromną radość, muszę pani powiedzieć. To jest taki balsam na serce. To jest to. Być może, gdybym była młoda, to byłby ten balsamem jakiś urok chłopaka, prawda, który by mnie przytulił, gdzieś tam czekał, prawda, z kwiatem, czy w ogóle z jakimś słowem. Ale u mnie się przesunęło.
2: To obcowanie też ze zwierzętami.
3: Tak,
2: nawet.
3: To znaczy bardzo lubię ptactwo, bardzo lubię przyrodę, lubię pójść na spacer, obserwować te wszystkie ptactwa. Lubię grać na twarzach depresji, wtedy jestem w lesie, wtedy obserwuję, prawda, widzę te przepiękne tam prezentacje tych orłów, sokołów, prawda, tych psów myśliwskich i innych. To jest ten kontakt z człowiekiem, te ich zaufanie do człowieka, te ich, wie pani, wpatrzone, te cudowne oczy. I dla mnie na przykład, wie pani, jest taka, ludzie nie przywiązują wagi, ale ja jestem, ja karmię te gołębie, karmię ptaki. I one wiedzą, kiedy mnie nie ma w domu. Jak już jestem w domu, wracam, bo czasami sądzą, że mnie nie ma cały dzień, prawda? To już one lecą, siedzą na dachu, lecą i patrzą do okna, czy ja jestem. Czy jestem. I tak z okna i tam na to miejsce, gdzie karmię. Z okna i na to miejsce, gdzie karmię.
2: Czyli można się zaprzyjaźnić z ptakami.
3: Można się zaprzyjaźnić i pani w ogóle. I z tym, że to jest taka odskocznia od takich codzienności, które człowiek ma na głowie, różne, z wiekiem, z pracą, z rodzinami, z bliskimi i tak dalej.
1: Do rozmowy z panią Virginią wracamy tuż po muzycznej przerwie.

0: Między nami pokoleniami w Chili Z. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Wracamy do rozmowy z panią Virginią Schmidt, DJ Wiką.
2: Ja jestem ciekawa, bo pani ma wnuki. Czy oni przychodzą na...
3: Nie, proszę panią, moja rodzina to jest moja rodzina, to są moje... Absolutnie. Wnuki nie przychodzą, proszę panią, dlatego że moje wnuki mają po 40 już parę lat, mają swój rodzaj muzyki, mają swoją pracę, znają po 3-4 języki, wyjeżdżają za granicę, pracują, mają już dzieci, już mam prawnuki. Także proszę panią, to jest, ja uważam, że jestem spełnioną babcią, spełnioną mamą, bo wychowałam wspaniałych synów. Są wspaniałymi mężami, wspaniałymi ojcami, dziadkami i to mi wystarczy. Ja nie jestem babcią od pierogów, ani od przychodzenia do nich do domu co dzień. Nie mam.
2: No i dobrze.
3: Bo ja
2: nie
3: mam...
2: musi pani.
3: I jest mi z tym dobrze.
2: A jakby pani miała porównać, jak się bawią seniorzy, a jak się bawi młode pokolenie? Czy jest różnica?
3: Proszę panią, bawią się bardzo dobrze. No zresztą to widać na tym, bo Paulina Braun robi te dancingi międzypokoleniowe, prawda? To widać. No ja mam nieco inny po prostu rodzaj seniorów, prawda? Raczej takich bardziej stonowanych. Bawią się, proszę panią, pięknie. Seniorzy już się bawią coraz lepiej, coraz odważniej. Nie ma żadnych różnic. Jeżeli różnice są, to różnice są w rodzaju muzyki. Dlatego, że młodzież ma muzykę, prawda, klubową. Młodzież się bawi bardziej rytmicznie. Młodzież się bawi mniej w parach, prawda. Seniorzy się bawią więcej w parach. Ale już panie, które na przykład...
2: Tańczą w parach na parkiecie.
3: Tańczą w parach na parkiecie, bo dlatego, że po prostu między innymi zabawa dla seniorów jest również formą poznania. Formą kogoś poderwania. Na stałe, na przygodę. Normalnie, tak jak w każdym życiu. Ale tańczą w parach właśnie. A jeżeli na przykład nie mają par, no to panie tańczą same. Z tym, że gorzej z mężczyzn samotnych, tańczących, to mało pani zobaczy, bo już zawsze ma prawd. A młodzież tańczy w zasadzie na luzie sama. Prawda? Jeżeli bym zagrała dla nich tango, to nie wiem, czy byłby jakiś z tym problem. Ale sądzę, że gdybym zagrała coś takiego,
2: może w
3: prawda?
2: W remiksie jakieś tam.
3: Tak, to by tam tańczyli na pewno.
2: Pani Virginia, bo urodziła się pani w 1938 roku.
3: Tak.
2: Powiedzmy, w 1958 miała pani 20 lat.
3: Tak.
2: Czy pani chodziła na jakieś dancingi wtedy, prywatki?
3: Absolutnie.
2: Czy

0: Tam, czy nie, czy nie, było, nie, była nie, wtedy taka kultura imprezowania?
1: Nie, bo zupełnie troszeczkę, no duża różnica, to nie można powiedzieć w ten sposób. Dlatego, że w zależności od tego też, jakie to były rodziny, jakie to były domy. Ale na przykład nie było, pamiętam już w klasach maturalnych, czy w klasach w szkole średniej, no to były takie robione prywatki, prawda, u niektórych moich koleżanek. Prywatki, tak, w domu, tak, ale to były z racji, prawda, urodzin, czy z racji, prawda, tam jakieś takie rocznicy, to były takie dyskretne prywatki, powiem, jakieś tam sześcioosobowe takie, ale one miały nie takie, że rodziców nie ma w domu.
0: Rodzice byli.
1: Tak, oczywiście, rodzice byli, normalnie, prawda, rodzice byli, to nie było.
0: A muzyka z adaptera?
1: No była z adaptera, muzyka z adaptera, tak, niektórzy wtedy przemycali jakieś tam płyty, kupowali, prawda, wtedy jeszcze rock'n'rolla nie było, to wtedy to było wielki szał przecież, jak był rock'n'roll, prawda, jakieś tam płyty za granicą, od marynarzy się kupowało, prawda.
0: No właśnie, bo teraz to mamy dostęp do muzyki,
1: to jest zupełnie
0: co chcemy,
1: co
0: inne. Mamy.
1: Tak.
0: A wtedy?
1: Wtedy.
0: Pamięta pani jakieś swoje pierwsze płyty?
1: Muszę pani powiedzieć, że nie było takich zabaw, bo one były w szkole, to były zabawy. Zabawy okolicznościowe, na przykład z racji Nowego Roku, tam jakaś taka była taka impreza szkolna. Poza tym nie było tak, jak teraz, prawda, mamy częściej takie spotkania, jakieś tam jakaś uroczystość była, prawda, to było. Ja miałam taką wychowawczynię, powiedziałabym, z pewnymi zasadami, która miała zawsze z nami lekcje wychowawcze. I uczyła dziewczynki, jak dziewczynki, prawda, w okresie dojrzewania, więc teraz tak jak teraz wprowadzenie tej edukacji.
0: Do życia w rodzinie, no.
1: Tak, do życia w rodzinie. Powiem pani, że bardzo dobrze, jestem też za. Dlatego, że mówiła nam zawsze o tych pierwszych naszych zauroczeniach, bo to jest taki okres 16 lat, 17, prawda, 16, 15. Pierwsze zauroczenia w szkole, że to są zawsze tak jak to w rodzinie, słuchajcie, pamiętajcie o tym, że to nie jest jeszcze miłość. Miłość jest przed wami. Miłość jest przed wami. To są zauroczenia. To są takie normalne spotkania. Ja takie miałam w życiu, potem dopiero, prawda, przychodzisz jak dojrzalszy, to wtedy wie, czego szuka. Tak, to są wiesz, zauroczenia. Więc uważajcie na chłopców, bo chłopcy w tym wieku to będą ćwiczyli na was anatomię. I uważajcie, to nie są jakieś już ich oświadczyny, ponieważ oni jeszcze dojrzewają, oni jeszcze nie wiedzą, czego szukają. Przed nimi matura, przed nimi studia, przed nimi, prawda, jest to całe życie. Także nie dajcie się omamić, pamiętajcie.
0: Do rozmowy z panią Virginią wracamy tuż po muzycznej przerwie.
2: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Między nami pokoleniami w Chili Z. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Wracamy do rozmowy z panią Virginią Schmidt, czyli DJ Wiką.
2: No ale jak w kawiarni na przykład chłopak chciał trochę tam zagadać, no to jak on zagadywał?
3: No nie, no to wiąże też tak jak i teraz, prawda, że podobasz mi się, prawda?
2: Ale już tak od razu?
3: Ale nie, no w kawiarni to się nikt nie zagadywał, prawda, ale jeżeli podrywanie było takie samo jak i dzisiaj, prawda, jeżeli się ktoś komuś podoba, to i z tramwaju wyjdzie. Prawda, no wyjdzie, podleci, prawda, powie, słuchaj, tak mi się podoba, że, a w ogóle czy mogłabyś ze mną się spotkać? Już nie było komórek wtedy. No. Nie mieliśmy komórek, absolutnie nie było. Nie było telefonu
2: się
3: w domu.
2: Albo się złapało te dziewczyny, albo chłopaka, albo tak, nie.
3: Albo nie, prawda.
2: Się to więcej nie zobaczyło.
3: No pewno, więc to wie pani, różnie. Dlatego też jak było kilka szkół w mieście, kilka szkół średnich, to tak latali po różnych imprezach, szukali dziewczynek. Wie pani, młodzież jest cudowna. To jest ten okres dojrzewania, wszędzie jest taki jednakowy. Jest cudowna. Jest, po prostu tylko wydaje mi się, że nie należy się spieszyć. Bo dlatego, że faktycznie te zauroczenia są takie dość silne, prawda? No mieliśmy przypadek na przykład, że koleżanka w 9 klasie zaszła w ciążę. Mhm. No wtedy były takie czasy, że nie mogła skończyć szkoły, musiała przejść do szkoły wieczorowej.
2: Mhm. Prawda? I to był wielki skandal.
3: No nie, myśmy ją rozumiały, byłyśmy ciekawe, jak to tak wszystko, prawda, takie, żadna nie potępiała, nie było to tego, że prawda, że ona była wykluczona, nie, absolutnie, nawet starałyśmy się zrobić jakieś prezenty dla malutkiego, chciałyśmy wszystkie być przy tym, oglądać, jak to mało wygląda, nie, było dużo takiej sympatii, z tym, że to, wie pani, no, to się, te uczucia, te dojrzewania wszędzie jest takie samo.
2: A jak pani poznała ojca swoich dzieci?
3: No wie pani, to ja miałam takie dość, powiedziałabym, też nie byłam taka, wie pani, jak to się mówi, przygotowana do wielu rzeczy, ponieważ ja poznałam go na studiach, wie pani, to jest tak. No ale to były takie różne sytuacje, wie pani, ponieważ ojciec moich dzieci to był mój opiekun roku. Także to były dodatkowe jeszcze, prawda, takie różne sprawy, które na przykład na osoby takie, na dziewczyny z takich różnych miast inaczej działają, prawda, to są takie.
2: Czyli były starsze.
3: Tak, starszy był. Nie dużo, no starszy, no
2: pewnie.
3: 11 lat. Mhm. 11 lat. Ale ja, wie pani, nie wiem dlaczego, zawsze nie podobali mi się partnerzy w moim wieku. Zawsze wydawało
2: bardziej
3: mi się, że są tacy niedojrzali, a co to ja będę z nim rozmawiała o czym, kiedy on jest taki sam jak ja. Zawsze zachwycałam się ludźmi, znaczy mężczyznami, takimi starszymi. Nie wiem, to wie pani, nie miałam takiego jakiegoś wzorca ojca w domu, bo byłyśmy z mamą same, ojciec zawsze gdzieś poza nami, poza domem pracował. Także nie miałam takiego wzorca, takiego mężczyzny, takiego opiekuna, prawda. Mama była ojcem wszystkim. I ja chyba to zostałam w takim samym stadiu.
2: No, jakby pani miała teraz wytłumaczyć takiej młodej osobie, czym się różni ta miłość od zauroczenia? Tak jak pani wspomina tę swoją wychowawczyni, tak. Ona mówiła, dziewczyny, uważajcie, bo to tak naprawdę na początku to jest to zauroczenie. Kiedy to jest ta miłość?
3: Panie, zauroczenie. Miłość, kiedy człowiek jest dojrzalszy. Dlatego, że trzeba jednak wiedzieć wiele rzeczy. To też się wynosi z domu. Pewną, prawda, pewne przygotowanie. Bo to jest to. To tak jak ja na przykład też bardzo często słucham, zresztą bardzo lubię panią Wojdyło, prawda. Chcesz być szczęśliwa, to bądź, prawda? To jest to. Ale do wszystkiego trzeba dojrzeć. Człowiek dojrzewa. I nie można się już zachwycić kolegą ze szkoły, który, prawda, idzie jeszcze potem studiować, dajmy na to studiuje medycynę, czy jedzie na politechnikę, poznaje cały szereg innego towarzystwa. Tu jest drobne jakieś miasteczko takie, prawda, niszowe, poza Warszawą. Tam poznaje inny świat, poznaje innych, prawda, całe to. I dopiero się rozwija, dopiero coś więcej widzi, jeżeli więcej widzi, prawda.
2: To może to, jeszcze zmieni zdanie.
3: Oczywiście,
2: się to kształtuje.
3: Jemu się coś więcej wydaje. Poza tym, to też trzeba brać pod uwagę, czy to obydwoje będą studiowali, czy nie. Czy prawda, obydwoje pójdą na jakąś uczelnię. Proszę zobaczyć, są...
2: To kiedy
3: są...
2: się pani wydaje, ten wiek przychodzi taki już, że jest człowiek dojrzały?
3: No wydaje mi się, że tak dojrzewamy cały czas, ale nie jak mamy lat 18, 19, to jeszcze nie można...
2: A 30?
3: Mówić. No wiem, niektórzy są niedojrzali po 50, prawda, ale to już całe życie dojrzewają. To jest sprawa bardzo indywidualna. To jest też wynikająca też również z pewnego przygotowania domu.
2: Dziękuję bardzo za przemiłą rozmowę, inspirującą i oczywiście do zobaczenia.
3: Do zobaczenia.
2: Na dancingu na imprezie. Dalszej części rozmowy z DJ Wiką możecie posłuchać na streamingach i na stronie chillz.pl.
0: Chillz. Nastaw się na chillout. To była

jest Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Iwo Bojedziewa, dzień dobry.
2: Dorian Widarski, dzień dobry.
3: Ilja Samoszkiewicz, dzień dobry.
4: Znów jesteśmy na Grochowie, w Domu Sztuki, chociaż właściwie dzisiaj to nie będzie tylko Grochów. Przede wszystkim chciałabym powitać też naszych artystów biorących udział w projekcie Szum, Szept, Szmer. Poproszę cię, Ilię, żebyś też opowiedział troszeczkę w swojej pracy, w swoim projekcie. Trafiły się takie dźwięki, które cię w jakiś sposób, nie wiem, czy zaskoczyły, czy poprowadziły przez jakby tworzenie tej kompozycji, bo wspominałeś o tramwajach i tej lodówce. Czy było coś, co cię, nie wiem, jakoś tak, no właśnie, stało się takim naczelnym kierunkiem? Czy być może dźwięki, które cię w Warszawie właśnie zaskoczyły, których nigdzie indziej wcześniej nie znalazłeś?
3: No ja nie miałam żadnych trudności z dźwiękiem w Warszawie, póki nie zaczęła mnie brumieć ta lodówka codziennie właśnie. Naprawdę to było wielomiesięczne doświadczenie, które przyrosło po prostu. Do tej lodówki to dość spokojnie się odnosiłem do dźwięków dookoła i mogło krzyczeć, brumieć, syfieć, bo okej, okay, myślałem, ono fajna melodia, czy fajny dźwięk sobie to później zreprodukuję muzycznie. To z tą lodówką mnie po prostu przerosło już jakby.
4: Ale wykorzystałeś to doświadczenie jak najbardziej, w swoim projekcie?
3: Tak. Wszystkie dźwięki, które mnie otaczały, wykorzystałem.
4: Okej, to ja w takim razie mam pytanie, bo my jeszcze jedno, bo dużo mówimy o tym męczącym dźwięku i tak dalej, prawda, o powiedzmy takich problemach, które są związane z jego natężeniem i obecnością w mieście, ale czy wasze kompozycje, no właśnie, czy my będziemy chcieli się w nich zanurzyć? Jednak tworząc je, tworzyliście taki pejzaż dźwiękowy, który będzie przyjemny. Tak sobie to wyobrażam.
1: No to jest, myślę, że bardzo będzie zależało też od jakichś jednostkowych preferencji i percepcji. Ja myślę, że nasz album jest na pewno bardzo różnorodny, ale jednocześnie jest, myślę, parę takich wątków, które tworzą jednak jego spójność. Znaczy przede wszystkim wszyscy inspirowaliśmy się miastem. Prawie wszyscy wykorzystujemy nagrania terenowe, mniej lub bardziej przekształcone. Wszyscy gdzieś tam, mimo że tak jak w sumie Dorian wspomniał, no nie był to projekt interwencyjny, to jednak w wielu utworach myślę, że poruszamy jakieś takie wątki właśnie quasi-polityczne, w tym sensie, że gdzieś tam no jest tam jakiś też namysł właśnie nad tym, jak użytkujemy tę przestrzeń, kto ją tworzy, jakie tam są konflikty, etc., etc. Jednocześnie jest też dużo oczywiście jakichś osobistych, bardzo takich partykularnych też elementów. Czy to będzie przyjemne? Myślę, że to będzie też przyjemne, myślę, że to momentami będzie niepokojące, może będzie wywoływało też jakieś emocje związane ze smutkiem. Będzie też na pewno rozrywkowe, bo są też takie momenty, mamy takie utwory bardziej rytmiczne, takie, które są bardziej takie snujące się, może ambientowe, więc myślę, że każdy tam coś znajdzie dla siebie w tej naszej podróży dźwiękowo-muzycznej, na której zapraszamy.
2: Ja bym jeszcze dodał, że są też utwory, czy utwór śmieszne, co chyba nie jest częste w odbiorze muzyki, że się po prostu człowiek śmieje od samego słuchania muzyki, więc myślę, że to jest też duży sukces uruchomić w muzyce tą zabawę.
4: Z całą pewnością. Dodajmy jeszcze, że online również wasze kompozycje, wasza twórczość, wasze utwory będą dostępne,
2: od 3 października, tak samo.
4: Gdzie ich szukać?
2: W serwisach streamingowych.
4: Pod hasłem?
2: Album się nazywa tak jak cały ten proces, więc po prostu Szum, Szept, Szmer.
4: Tak, Szum, Szept, Szmer. Chciałam cię jeszcze, Dorian, zapytać o takie podsumowanie tego projektu. Jak myślę, bardzo ciekawy wasz projekt w Domu Sztuki.
2: Tak, jest na pewno też największy. Czasem mamy ten, jesteśmy przez ciebie zapraszani, za to zawsze bardzo dziękuję. Rzeczywiście jest to takie nasze największe wydarzenie. Też podsumowuję, no, namysł nad tym zaczął się rok temu. Pracować zaczęliśmy naborem w marcu, zaczęliśmy pracować jako grupa w kwietniu, premiera będzie w październiku, więc to jest naprawdę długi proces. To, co usłyszy publiczność, no to jest godzinny odsłuch i się wydaje, wow, jakby godzina i z głowy, no to jest bardzo dużo godzin samej pracy wspólnej, warsztatowej, bycia razem, to jest 60 godzin plus praca własna, namysł i tak dalej. To jest naprawdę ogrom pracy i myślę, że te utwory bronią się same w sobie, ale jeszcze jeżeli się to pogłębi przeczytaniem dołączonej do płyty takiej książeczki, to też jest oczywiście na naszej stronie, dopełni kontekst tych utworów, może wszystkich, może tych, które czuć, że one coś tu, o co tu chodzi, to rzeczywiście jest to naprawdę takie dzieło jakoś tam kompletne, rzeczywiście samo w sobie się broni, a jak się o nim zacznie jeszcze czytać, to tego jest coraz więcej i to jest tym ciekawsze.
4: to do tego oczywiście zachęcamy. Jak zawsze bardzo pięknie Wam dziękuję za wizytę i za rozmowę. Dzięki.
1: Dziękuję.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: W pogoni za kulturą. Czyli Z.
2: Film, teatr, wystawa, a może koncert lub spotkanie literackie? W naszym serwisie sprawdzamy dla Was najlepsze kulturalne adresy i meldujemy się na najciekawszych wydarzeniach.
1: W pogoni za kulturą. Od poniedziałku do piątku po godzinie 10:00. Tylko w Czyli Z.
2: Zapraszam, Magda Bauer.
0: Autopromocja.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
9: Po reklamie.

0: Cilizet. Pogoda.
1: 8 stopni w Warszawie, 6 w Krakowie, 4 w Katowicach, 6 we Wrocławiu, 7 w Poznaniu, 13 w Szczecinie, 12 w Koszalinie, 9 w Trójmieście, 8 w Warmia i Olsztyn, 10 w Białymstoku i w Suwałkach i 7 stopni pokazują teraz termometry w Lublinie.

0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: Dzień dobry. 7 dzień października, środa, imieniny Justyna, Marka i Amelii. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień smakowania życia. Jak napisało samo życie, w życiu najtrudniejsze jest to, że zawsze musisz wybierać między dwoma błędami. Zapraszam do 10 na to smakowanie.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: Chociaż zapewniam Państwa, że nawet ja ze swoim optymizmem mam czasami takie dni, że chciałabym stać się kokonem z pościeli i nie wyjść z łóżka nawet na sekundę.

0: już się rozpisali od rana. Co to, co to? Muzyka. Hania Rani przed chwilą w Chili Z. Stałam dzisiaj o 5:00, wiadomo jaka to jest godzina, ani noc, ani dzień. Szczelinowa, można by było powiedzieć, a szczelina to jest taki wyraz, który ma dużo głosek zwartowybuchowych i to jest nieprzyjemny wyraz. Chociaż jak się chodzi po jaskiniach, a kiedyś chodziłam, weszłam i żałuję do dzisiaj, to te szczeliny jednak ratowały życie, więc w jaskiniach szczeliny są czymś dobrym, a w życiu to różnie bywa. Bo taka nocno-ranna godzina to jest szczelina, w której świat jeszcze nie zdecydował, czym chce być. Stałam o tej 5:00, słuchałam sobie muzyki, nie był to dobry wybór, od rana człowiekowi płakać się chciało. Mimo całego mojego optymizmu muszę zmienić dystans wzruszeń, zdecydowanie. Dwie rzeczy poruszały mnie od zawsze. Literatura i muzyka. Trudno mi wybrać, która bardziej, bo książka wchodzi do człowieka drzwiami. Często bywa zaproszona, wchodzi powoli, zdanie po zdaniu. Czasami puka, a muzyka nie puka. Wchodzi oknem, zanim zdążymy zapytać, kto tam. Jak licealny chłopak, który właził przez drzewo, żeby dać nam kwiatka albo lizaka. Był taki moment w życiu, kiedy moja przyjaciółka nie mogła płakać. Ja też miałam taki moment, ale szybko mi minął. Może wy też to znacie, że wszystko w środku jest ciężkie, przelewa się, oczy są suche dalej, jak rzeka, która nie ma gdzie wylać. I wtedy stworzyłyśmy taką specjalną playlistę, tak zwany wyciskacz. To znaczy, jak chce się płakać i nie możesz, to sobie puszczasz po kolei te piosenki jedna po drugiej i siedzisz i czekasz. A potem wylewa. Prędzej czy później wszystko się przeleje, proszę Państwa. Można przy tym płakać o wszystkim. Ola napisała, że przy tej piosence właśnie przed chwilą w samochodzie zaczęła płakać na Wisłostradzie. No, można płakać przy takich playlistach o wszystkim, o tym, co było, co jest, ze strachu, o tym, co będzie, bez żadnych uzasadnień. Nie trzeba wypełniać żadnych formularzy ani tłumaczyć się. Starożytni Grecy mieli na to swoje słowo. Katarzis. Szli do teatru, żeby się wzruszyć i wychodzili lżejsi. My mamy słuchawki, odtwarzacze, gramofony. Zasada jest ta sama. I Olu, kochana, nie martw się. Płacz to nie jest porażka optymizmu. To jest wywietrzenie optymizmu. Optymista to nie jest ktoś, kto nigdy nie płacze. To jest ktoś, kto wie, że po płaczu można się też pośmiać. Więc trzeba czasami dać temu upust. Mówiłam o tym dystansie wzruszeń. No będziemy dzisiaj mieć trochę wzruszeń. Wczoraj byłam pierwszy raz na spotkaniu promocyjnym autorskim, na które nie dojechała książka. Ale ponieważ mam te wiersze papierowe wydrukowane przy sobie, to wam przeczytam, żebyście też posłuchali sobie miłej poezji.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: 19 minut po godzinie 7 słuchacie Chini Z. Byłam wczoraj zaproszona na wernisaż wystawy do Andy Rotenberg, ale nie poszłam, bo prowadziłam spotkanie autorskie z Basią Czerską. Dzisiaj wrócimy, bo w tamtym roku było dużo wierszy. Baśka wysyłała w nocy wiersze, a rano wiersze były czytane na antenie. Świeża dostawa, jak świeże pieczywo. Bułeczki takie chrupiące. Kiedyś chodziłam po takie chrupiące bułeczki, przestałam. No i może dobrze. Natomiast niezależnie od tego, czy prowadziłam spotkania autorskie, czy nie, to nie chodzę na tego typu imprezy zorganizowane. Dużo zaproszeń dostaję. Proszę już mi nie wysyłać tych zaproszeń. Nienawidzę takich spędów, tych wszystkich ludzi i tych small talków. Znaczy, nie, że ludzi nie lubię. Uważam, że to są bardzo wymuszone sytuacje w życiu. Bardzo. Można pójść i próbować i smakować różnych rzeczy bez tego tłumu i tej takiej wymuszonej takiej formuły. Nie chodzę od lat i jest mi z tym dobrze. Co do takich spędów, to jest trochę jak z niektórymi polskimi piosenkami, które człowieka napawają jakąś intelektualną rozpaczą przy wszelkich próbach interpretacji. Nie wiadomo, co właściwie z tym zrobić. Jeżeli pamiętacie fresk Michała Anioła, Bóg i Adam, dwie dłonie i między palcami znowu ten wyraz, on się przyczepił dzisiaj do mnie. Taka szczelina, taka cienka, że można by w nią wsunąć kartkę papieru. Przez 500 lat patrzymy na ten obraz i myślimy, że to Bóg sięga do człowieka. A gdyby było odwrotnie? A może to on czeka, aż ktoś pokona ten ostatni centymetr? Bo zawsze zakładamy z góry. Jeszcze nigdy nie spotkałam się z tym, że ktoś zinterpretowałby to w drugą stronę. I trochę jak w tym utworze, który za chwilę, który stawia właśnie takie pytanie. Czasami oczekujemy różnych cudów, a zupełnie zuchwałe i czułe zarazem to jest wyciągnąć rękę temu tam na górze, zanim zrobi się ciemno. Może to tak działa, może właśnie tam mieszka absolut, w tej szczelinie między dłońmi, w każdym geście, w każdym ruchu, kiedy ktoś łapie nas, gdy toniemy, w przyjacielu, który dzwoni w nocy, w obcym, który przytrzyma drzwi akurat wtedy, gdy nie mamy siły ich pchnąć w nas, kiedy to my jesteśmy tym palcem wyciągniętym. Nie musimy wiedzieć, czyja to wina, ani jak to wszystko działa, bo wiadomo, że najbardziej urokliwa w życiu jest niewiedza. No to teraz o tej szczelinie, to jest moim zdaniem piosenka na odległość kartki papieru, a za chwilę będzie design, Łódź i dobre wystawy i jeszcze lepsze książki.
1: Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Zamknij oczy. Posłuchaj miasta, które jesienią brzmi trochę inaczej.
2: Kroki na mokrym chodniku, szelest płaszcza. Dodaj muzykę, która otula. Słowa, które inspirują. Historie, których chce się słuchać.
1: Z codziennych chwil tworzymy jesienny nastrój. Radio Chili Z. Malujemy dźwiękiem.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Muzyka i głos AI.
4: Co

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. apartamenty@pianoforte.pl od BPI Real Estate.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolan.

0: 7:39. Słuchacie Chili Z. Teraz zaproszenie na wystawę do Galerii Rewizje. Każdy z nas ma także coś lubi bardziej, coś mniej. Tak jest z muzyką, z literaturą. W jednej z rozmów Jakub Słonkowski powiedział o swoich obrazach: są dla mnie streszczeniami. I wydało mi się to najzupełniej trafne, bo trochę tak jest, że ta nasza pamięć przesiewa nam przez łeb to, co jest istotne. W zależności od kontekstu zostawia to, co dobre, albo to, co złe. Pamiętamy esencję historii, punkty zwrotne, węzłowe, skrócony wykaz najistotniejszych wątków. Chcę powiedzieć, że wystawa Jakuba Słomkowskiego Jak działa Baba Jaga to jest wystawa o pamięci. To jest wystawa o baśniach i o tym, czego te baśnie nas uczą. To jest wystawa o myśleniu symbolicznym, które w nas trwa bez względu na wiek. Myślenie symboliczne nie jest właściwością jedynie dziecka, poety czy psychopaty. Jest powiązane z ludzkim bytem. Wyprzedza mowę i rozum dyskursywny. Eliade to kiedyś powiedział, napisał. Wyprzedza mowę, ale na szczęście daje się, jak pokazują prace Jakuba Słomkowskiego, ująć w ramę obrazu. W meandrach symbolicznego myślenia kryje się odpowiedź na pytanie, jak działa w nas Baba Jaga. Każdy z nas ma takie Baba Jagi w sobie. Ja sobie przypominam, że rzeczywiście najukochańszą bajką, o którą zawsze prosiłam babcię tuż przed snem, była historia o Jasiu i Małgosi. Baliśmy się tej Baba Jagi, a może wcale nie przestaliśmy się jej bać. Może ona wciąż gdzieś w nas mieszka, w lęku przed ciemnym lasem, w tęsknocie za domkiem z piernika, w cichym pytaniu, czy wystarczy nam sprytu, żeby wszystko przetrwać. Jakub Słomkowski mówi o tych streszczeniach obrazów i zbiera w tych baśniach najważniejsze. Właśnie w tych baśniach i w tych historiach, które natychmiast przywołujemy, jeżeli myślimy o bajkach i baśniach, które opowiadano nam przy łóżku, zanim jeszcze umieliśmy czytać i które, choć dorośliśmy, nadal coś w nas uruchamiają. Spis treści Jak działa Baba Jaga to jest wystawa dla wszystkich. Dla wszystkich. Galeria Rewizje w Warszawie, kurator Paweł Bień. Warto o kuratorach mówić. Wystawa potrwa do 18 października. Widziałam te prace i są one piękne. Mogą uruchomić w człowieku różne rzeczy. Też nieproste i niełatwe, ale kto powiedział, że musi być prosto i łatwo? Zazwyczaj jest zupełnie odwrotnie.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Słuchacie, czyli za 7:49 na zegarze. Przez najbliższe dni mamy dla Was dobre propozycje literackie. Finałowa 20, czyli tak zwana dłuższa lista Nagrody Literackiej Nike, to są książki, które warto przeczytać. A jeżeli chodzi o finałową 7, to są książki, które trzeba przeczytać. I tak jest z Krzysztofem Łapińskim, Najmądrzejsza biografia Sokratesa. Ja sobie pomyślałam ostatnio, że po prostu przeczytałam tę książkę bardzo szybko i teraz chciałabym ją przeczytać bardzo wolno. To jest intrygująca postać, o której wiadomo, wiemy głównie tyle, że nic nie wie. Książka Krzysztofa Łapińskiego, która znalazła się w finale tegorocznej Nike. To jest nie tylko zebranie dostępnych informacji na temat Sokratesa, ale też osadzenie ich w kontekście politycznym i społecznym starożytnych Aten. Autor mierzy się w tej książce z podstawowym problemem, z jakim może zmagać się badacz historii antycznej. Zawsze na studiach podziwiałam badaczy historii antycznej. I nawet wczoraj rozmawiałam z moją przyjaciółką o tym, że historia jest bardzo trudna do analizowania, do uczenia nas samych, ale też przekazywania tej wiedzy, czyli wszyscy historycy mają niełatwe zadanie, a ja na przykład zawsze kochałam mity i dlaczego porządku rzeczy i stanu świata właśnie przez te mity nie rozpatrywać. Rozróżnienie faktów, fikcji, zmyśleń to w tej książce i ogromna wiedza, umiłowanie do niej z porywającą narracją, która sprawia, że biografia Sokratesa daje recenzentom tak wiele satysfakcji w czytaniu, czytelnikom i czytelniczkom też, może nawet przede wszystkim o populizmie, o demokracji, o sprawczości. To jest świetna książka i wrócę do niej w przyszłym tygodniu, bo bardzo chciałabym się z nią spotkać nie w pośpiechu, a raczej w powolności pewnej. I we wszystkich możliwych przerwach albo takich rzeczach, gdzie coś wymaga mojego siedzenia, to wiadomo, że jest obok książka. Nawet nie obok, tylko w dłoni. No i to jest taka książka, którą bardzo polecam. Jedna z wielu, ale zupełnie wyjątkowa. magdalena.kasparowicz@gmail.pl. Piszcie śmiało. Zapraszam. Do dostania prezenty. Mówiłam, że będzie dużo prezentów jesienią, żeby sobie osłodzić życie.
1: Nastaw się na chillout.

0: Reklama. W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg. Kup 2, 2 dodatkowe gratis. 8 na osobę, a artykuły Somat kup jeden, drugi tańszy gratis. Kaufland.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok. Codziennie. W dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Po reklamie.

0: Stilizet. Pogoda.
1: 8 stopni w Warszawie i tyle samo w Krakowie, 5 w Katowicach, 6 we Wrocławiu, 9 w Poznaniu, 13 w Szczecinie, 9 w Trójmieście i na Warmii, 11 w Białymstoku i 10 stopni w Lublinie.

0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: Dzień dobry, 8 minęła, 7 dzień października, środa. Dzień smakowania życia dzisiaj. Imieniny Justyny, Marka i Amelii. Jak mówi moja przyjaciółka, w życiu są podobno tylko dwie rzeczy naprawdę pewne. Zaburzona równowaga i życie seksualne dzikich pantofelków. Zapraszam do 10.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: 12 minut po godzinie 8 słuchacie Chili Z. Wydaje mi się, że jesień sprzyja melancholii. Nawet mi się nie wydaje, jestem o tym przekonana i wy też o tym piszecie. No bardzo mnie to cieszy, że mamy pewnego rodzaju połączenie duchowe poprzez eter. Wydawać by się mogło, że to niemożliwe, a jednak jest to całkiem możliwe. Co do smutku, wszystko, drodzy Państwo, w życiu przemija. I podobnie jest ze smutkiem. Nawet ta piosenka przed chwilą się skończyła. W związku z tym napawa to pewnego rodzaju optymizmem człowieka, nawet nad ranem. Każda kultura, która zostawiła po sobie coś trwałego, musiała najpierw nauczyć się smucić. Grecy tłumaczyli smutek czarną żółcią, stąd nasza melancholia, proszę Państwa. Już w pismach przypisywanych Arystotelesowi pada pytanie, dlaczego wszyscy wybitni ludzie, filozofowie, poeci i politycy wydają się skłonni do melancholii. Tych ostatnich wywaliłabym natychmiast na zbity pysk zewsząd. Ta intuicja przetrwała 2000 lat. Renesans uznał smutek za cenę natchnienia. Dürer wyrył w miedzi swoją melancholię, czyli skrzydlatą postać otoczoną narzędziami wiedzy, która siedzi bezczynnie, bo zrozumiała za dużo, żeby jeszcze działać. I ciekawe jest też, jak różne języki dzielą smutek na odcienie, których inne języki nie mają. Japończycy na przykład mówią o takim łagodnym wzruszeniu, przemijaniu, i to jest w literaturze japońskiej. Mono no aware, czyli dlaczego do Japonii leci się w kwietniu? Dlatego, że podziwiamy kwitnącą wiśnię przez kilka dni, a potem jej już nie będzie. Portugalczycy mają saudade, tęsknotę za czymś, co nigdy nie istniało. Ona jest podobna do tureckiego huzun, o którym często opowiadam. Tęsknota za czymś, co nigdy nie istniało. Niemcy romantyzmu oczywiście wymyślili Weltschmerz, ale też Sturm und Drang. I to mi się zdecydowanie bardziej zawsze podobało, bo jest po całości. Ból istnienia w świecie, który nie dorasta do naszych pragnień. Polacy mają żal. W muzyce wielu kompozytorów twierdziło, że to słowo smutek, melancholia jest kluczem do muzyki Chopina. No i chyba nie da się tego przełożyć na żaden inny język. Moim zdaniem, i zawsze byłam o tym przekonana, ja mówię o sobie, mazurki brzmią jak taniec, w którym ktoś płacze. Polska kultura oczywiście w ogóle do smutku ma szczególną skłonność. Nie wiem, poczynając od Trenów Kochanowskiego, ale 400 lat później Górecki komponuje symfonię pieśni żałosnych z napisem wydrapanym przez 18-latkę na ścianie celi. I ten utwór powolny, jak modlitwa, sprzedaje się na Zachodzie w ponad milionie egzemplarzy. Świat, który biegnie, nagle zatrzymuje się, żeby posłuchać czyjegoś smutku. W ogóle to jest ładne, słuchać czyjegoś smutku. Sztuka robi ze smutkiem coś, czego nie potrafi zwykłe życie. Ludzie płaczą przed obrazami Rodko. Widziałam na własne oczy, poczułam na własnej skórze. I przecież to się tylko wydaje, bo on nas zaprasza do środka i zawsze twierdził, że to dowód, iż dotknął czegoś prawdziwego. Dziś żyjemy w kulturze, która smutku się trochę wstydzi. Fajnie być produktywnym i uśmiechniętym, 5 zł do skarbonki za fajnie. Smutek traktujemy jak usterkę do naprawienia. To wszystko jest w ogóle nieprawda. Może zostaniemy w tym i jednak, jak opowiadałam już o poezji sufickiej, to dzisiaj jeden wiersz w radiu. To będzie na przykład Rumi. Czemu nie? Nie było dawno. Z 2 lata chyba.
1: Nastaw się na Chillout.

20 minut po godzinie 8. Ja wiem, że dedykowany ten tydzień jest Nagrodzie Literackiej Nike, ale ja już kiedyś o tej książce mówiłam. Są takie dwa wydawnictwa, które kocham szczególnie. Maleńkie, niszowe, biedusie takie. I piękne okładki, i piękne wydania, i wspaniałe tłumaczenia. By zaczęłam od stroju, a nie szata zdobi człowieka, ale Życie seksualne muzułmanina w Paryżu trafiło w moje ręce dawno. Leili Marwan popełniła tę książkę. Jest to pseudonim algiersko-francuskiej pisarki. Leili Marwan zrobiła rzecz niesamowitą, bo jeżeli dałoby się napisać książkę o imigracji, asymilacji i tożsamości z Paryżem w tle i zrobić to w tak intrygujący sposób, to nie wyobrażam sobie, że mogłaby to zrobić inna osoba. Życie seksualne muzułmanina w Paryżu to jest piąta książka tej autorki. Pewną ręką, z dużą ironią, przedstawia historię migrantów, nieudaną integrację ze społeczeństwem, zderzenie kultur i religii. Bohaterem powieści jest człowiek sukcesu. Jeden z tych, którym się udało, to jest cudzysłów, bo zależy, co my sobie myślimy, jak mówimy, ale się udało. Przynajmniej z ekonomicznego punktu widzenia. Z pochodzenia Algierczyk, gruba ryba paryskiej finansjery, próbuje na wszystkie możliwe sposoby wyjść z roli doskonałego muzułmanina w oczach brata, idealnego syna w oczach matki. Pozdrawiamy wszystkie matki i niewidzialnego mężczyzny w oczach francuskich białych kobiet. Pisarka zrobiła rzecz niesamowitą, bo przeprowadziła analizę życia młodych i bogatych muzułmanów, także kobiet żyjących w Paryżu na pograniczu dwóch kultur, dążących do emancypacji. I teraz do dostania jest ta książka. Ona jest książką wspaniałą. To jest obraz trudnego współistnienia kultur i bardzo przewrotna powieść. I naprawdę nie będziecie żałować. magdalena.kasperowicz@liset.pl. Poza tym, że to jest świetna książka, jest pięknie wydana, piękny papier, piękna okładka, piękna ilustracja na okładce i doskonałe tłumaczenie, a to już mówiłam. Poleca się Państwu serdecznie. Od razu się ożywiłam, jak zaczęłam mówić o tej książce. Właściwie powinnam całe życie mówić o książkach i wtedy będę osobą ożywioną.

0: Autopromocja.
1: Kojący finał dnia. Tryb samolotowy w Chili Z. Zmysłowe brzmienia, które wprowadzą cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Tryb samolotowy. Już dziś po 22:00. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
8: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. Apartamenty /pianoforte.pl od BPI Real Estate.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Dom jest tam, gdzie chętnie wracasz, a gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz:
11: dobrze być w domu.
10: Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
11: Develia. Dobrze być w domu.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda. Muzyka i głos AI.

0: jeden wiersz w radiu.
1: Rumi, nie jestem chrześcijaninem, Żydem lub muzułmaninem, ani hindusem, buddystą, sufi czy zen. Nie wyznaję żadnej religii czy systemu kulturowego. Nie pochodzę ze wschodu ani z zachodu. Nie wyłoniłam się z głębi oceanu, ani nie powstałem z ziemi. Nie jestem istotą zrodzoną przez naturę ani przez niebiosa. Nie składam się ani z ognia, ani z wody. Nie istnieję. Nie jestem istotą z tego świata czy następnego. Nie jestem potomkiem Adama i Ewy, ani postaci z żadnych innych mitów i legend. Moje miejsce nie jest miejscem. Mój trop jest niewidoczny. Nie jestem ani ciałem, ani duszą. Należę do swej ukochanej. Widziałem dwa światy połączone w jeden i usłyszałem jego wołanie i poznałem pierwszy, ostatni, zewnętrzny, wewnętrzny, jak oddech oddychający człowiekiem. W ogniu Twoim spłonąłem, dymu ani śladu. Ogień wodą zalałem, też nic nie dało. Serce próbom poddałem wiele set razy, lecz radość bez Ciebie to mu wciąż za mało. Co w miłości doznało, góry nie znają i co z ognia wydało, aloes nie dał. Czyż serce nie w zastaw miłości oddałem? Kochanek rzekł, owszem, lecz długo zwlekało. Widzisz, zaniechanie to ze mną zrobiło, czego w nosie Nemroda komar nie uczynił. Choć Jezusem cierpiącym jest rubin Twych ust, chorobie serca mego zdrowia nie przeniósł. Nie zranił mej duszy grot Twego uroku, zbroję bowiem z Twych pukli sobie zrobiła. Blask Twego piękna, marzenie łąk zieleni, ze wszystkiego wokół wybrał mnie, by spalić. Nic nie mów, bo skarbem jest smutek, tylko złocień twarzy władny go opisać. I można by było, szczerze mówiąc, tak bez końca. To był Rumi w tłumaczeniu Marka Smużyńskiego. I to właśnie jest poezja suficka, którą się zajmowałam głównie na studiach. Bardzo to było ładne, przyznajcie sami.
0: Jeden wiersz.
1: I można tak siedzieć i czytać i sprawdzać i analizować i wracać. Bardzo ładne. 8:42 na zegarze.

0: 8:50 na zegarze, miało być w Polskim Forum Designu i zapomniałam. No to teraz będzie wystawa Wełna, lokalne źródła i potencjał w zabytkowej elektrowni fuzji otworzyła w Łodzi Polskie Forum Designu 2026 Lokalność. Do 18 października jego uczestnicy będą zastanawiać się, jak lokalne materiały, rzemiosło i tradycje mogą inspirować współczesne projektowanie. To jest imprezka organizowana cyklicznie, drodzy Państwo, poświęcona w całości sile dziedzictwa lokalności i tradycji. Program jest bardzo ciekawy, bo obok wystawy poświęconej wełnie, uwielbiam to, są też projekty młodych designerów i rzemieślników. Pamiętam, że kiedyś wiele lat temu wpadłam na taki pomysł, żeby w Warszawie zorganizować wystawę krakowskich ceramików, których kocham. Mam nosorożce krakowskich ceramików i mam owcę, która ma okładkę, chciałam powiedzieć. Ciało jak zebra. Wspaniałe, w ogóle uwielbiam krakowskich ceramików. I chcę powiedzieć, że to był pierwszy w historii w ogóle taki akt odwagi twórczej, bo krakowscy ceramicy nigdy nie byli wystawiani w Warszawie. No teraz może to się trochę zmieniło. No ale to samo jest z Łodzią. Będzie odsłona dziedzictwa przyszłości, czyli reinterpretacja tradycji. Dwa światy, z jednej strony tradycja, z drugiej technologia i podobnie jak w latach ubiegłych Art Inkubator, sztuka designu w przestrzeni miejskiej na terenie kompleksu Fuzja. Instalacja Łódzki Nurt zostanie odsłonięta, poświęcona rzekom, dzięki którym na przełomie XIX i XX wieku powstawały wielkie fabryki, tworzące przez dekady lokalną tożsamość Łodzi. Obecnie płyną one pod ziemią. Myślę, że dużo dobrych rzeczy zobaczycie na tej wystawie. No i też w pięknej przestrzeni, co jest, umówmy się, ważne, żeby się otaczać ładnymi ludźmi i bywać w pięknych miejscach.
1: Nastaw się na Chill Out.

0: Reklama. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Kolejna konferencja do zaplanowania. Bania, sala, jedzenie, hotele, mam dość.
4: Spokojnie, wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
3: Pomogą mi z tym wszystkim?
4: Oczywiście, dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
3: Ach, brzmi bosko, a co z odpoczynkiem po pracy?
4: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
3: Idealnie, rezerwuję.
4: Konferencje dla wymagających na hotelbania.pl.
5: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Dużo dobrego!
5: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena! Netto dużo dobrego!
4: Za mniej!
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
10: Po reklamie.

0: Stilizet. Pogoda.
1: 12 stopni pokazują termometry w Warszawie, 13 w Łodzi, 11 w Krakowie, 13 w Katowicach, 9 we Wrocławiu, 12 w Poznaniu, 14 w Szczecinie i Koszalinie, 10 w Gdańsku i w Olsztynie, 11 w Suwałkach, 13 w Lublinie i 11 w Rzeszowie.

0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: Dzień dobry, wszystko się zgadza. Minęła dziewiąta, dzisiaj siódmy dzień października, środa i dzień smakowania życia. A imieniny obchodzą Justyna, Justyn, Marek i Amelia. Wszystkiego najlepszego. Skoro dzień smakowania życia, to zapraszam do tego serdecznie. Z całego serca.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Dzisiaj jest, przypominam, dzień smakowania życia. Smak i mądrość to jest jedno słowo. Łacińskie sapere znaczyło najpierw mieć smak, a dopiero potem być rozumnym. Proszę Państwa, od niego pochodzi sapientia, czyli mądrość, a nawet homo sapiens, czyli gdybyśmy mieli tłumaczyć to dosłownie, to człowiek, który smakuje. Europejska kultura od początku podejrzewała, że poznanie świata i delektowanie się nim to jest ten sam ruch. Historia smakowania życia w literaturze jest w gruncie rzeczy historią tego podejrzenia. Horacy w odzie do Leukonoe napisał Carpe Diem. No, zwykle tłumaczymy to chwytaj dzień, ale carpere to jest czasownik ogrodniczy. Zrywać owoc w chwili dojrzałości. Nie chodzi o pazerność, tylko o wyczucie czasu, ponieważ wiadomym jest, jak ktoś miał jakieś drzewo owocowe, że owoc zerwany, znaczy miał, nie że w posiadaniu, ale mógł sobie zjeść z drzewa. Owoc zerwany za wcześnie jest kwaśny, a za późno dość zgnity. Epikur, czyli patron hedonistów, mój ulubieniec, był w praktyce ascetą. Za ucztę uważał chleb, wodę i garnuszek sera. Niektórzy uważają, że chleb i wino. Jego przyjemność to ataraksja, czyli brak niepokoju. To jest już ważne, żeby nie było niepokoju, a nie nadmiar bodźców. To jest pierwsza ważna lekcja. Smakowanie życia polega na odejmowaniu, nie na dodawaniu. Jak czytamy próby, to tam jest opisana prosta zasada. Kiedy tańczymy, to tańczymy, kiedy śpimy, to śpimy, gdy myśli nam uciekają, przyprowadzamy je z powrotem do chwili obecnej. 400 lat przed modą na wszystkiego rodzaju uważności, o których dzisiaj słuchamy. Polska wersja jest oczywiście bardziej sielska. Mikołaj Rej w żywocie człowieka poczciwego układa rok według pór i ich przyjemności. Wiosenny ogród, jesienne owoce, zimowe wieczory przy kominie w pieśni świętojańskiej o sobótce z wiejskiego święta. Kochanowski robi filozofię szczęścia. Wspólna myśl tej tradycji brzmi: spokojne życie we własnym rytmie jest formą mądrości, a nie jej brakiem. U Prusta zupełnie inaczej. Smak jako narzędzie poznawcze. Magdalenka zamoczona w herbacie przywołuje wszystko. Virginia Woolf robi coś podobnego. Z całym dniem zwykły czerwcowy poranek i kupowanie kwiatów ważą tyle, co wojna, która wciąż pobrzmiewa w tle powieści. Najpełniejszą przypowieścią o smakowaniu jest chyba uczta Blixen, purytańska wspólnota z Jutlandii, nieufna wobec przyjemności, je wystawną kolację przygotowaną przez francuską kucharkę uchodźczynię i ta kolacja okazuje się aktem łaski. Chciałabym jeszcze tu Czesława Miłosza włożyć dziś z darem, który opisuje dzień w ogrodzie, w którym niczego nie trzeba posiadać i niczego nie trzeba żałować. Najgłębsza obserwacja tej tradycji jest taka, że Carpe Diem i Memento Mori to jest jedno zdanie czytane z dwóch stron. Nie smakowalibyśmy chwili, gdyby nie była policzona od Horacego przez Prusta po Szymborską. Literatura powtarza, że smak życia bierze się z jego skończoności. Dlatego ludzie, którzy najpiękniej o nim pisali, zwykle dobrze znali jego cień.
1: Nastaw się na Chillout.

0: Autopromocja.
1: Własny stan skupienia w Chili Z.
2: Przedpołudnie to moment dnia, kiedy działamy na pełnych obrotach. Ten czas postaramy się jednak spędzić mimo wszystko niespiesznie. Przyniosę Wam porcję dobrego nastroju, teatralne i w ogóle kulturalne wieści. Będzie też słowo o podróżach i gimnastyka. Oczywiście umysłowa w naszym konkursie.
1: Własny stan skupienia. Już dziś od 10:00. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Rafał Turowski.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.

0: Promax. Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
7: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
6: Pewne zwycięstwo.
7: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na alior.bank.pl. Alior Bank.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
10: Po reklamie.

9:35 na zegarze. Od mocnych wystaw sztuki współczesnej w Gdańsku i Białymstoku po duże projekty historyczne w Krakowie i Warszawie. Rok, który się, no mogę powiedzieć, że już kończy za chwilę. To jesień, zaraz zima. I już. W polskich muzeach mija dosyć intensywnie i bardzo różnorodnie. Rzeczywiście Gotyk w Karpatach w Muzeum Narodowym w Krakowie to było coś, co zapiera dech w piersiach. Plakat Polski, siła obrazu w Wilanowie. Jeśli ktoś jeszcze nie był, no to naprawdę, no to co to? Tak, nie chodzicie. To jest jedna z ważniejszych wystaw 2026 roku w Warszawie. I tylko do 30 listopada, więc siup do oddziału Muzeum Narodowego. Z całego Wilanowa ten oddział Muzeum Narodowego jest rzeczą najładniejszą. W centrum ekspozycji klasyczne realizacje z lat 50., 60., 70. XX wieku, projekty filmowe, teatralne, cyrkowe, które budowały międzynarodową pozycję polskiej gry.

0: ławki użytkowej. Obok nich pokazane są plakaty społeczne i polityczne z lat 80. Wspaniałe. Czyli Z jest patronem tego wydarzenia i niezależnie od wszystkiego, nawet gdyby nie było, no to co? To trzeba iść i trzeba zobaczyć, bo jest odnowione, piękne miejsce i to Muzeum Plakatu jest naprawdę wspaniałe. Czyli mamy lata 50., 60., 70., społeczne, polityczne plakaty z lat 80. i nowe, współczesne projekty. Kuratorzy pokazują plakat nie tylko jako medium promocyjne, ale jako autonomiczne dzieło sztuki, które reaguje na rzeczywistość szybciej niż inne formy wizualne. I tak jest. Wystawa ma charakter przekrojowy. Oprócz oryginalnych druków i szkiców pojawiają się materiały warsztatowe, projektowe, odręczne i dokumentacje procesu twórczego. To jest dobry moment. Polski plakat przez dekady był jednym z najbardziej rozpoznawalnych znaków kultury wizualnej w Europie. Ja mam w bibliotece chyba 50 takich tub mniejszych i większych. Ja się przeprowadzam to sobie. Może nie będę zabierać tych tub, bo one dużo miejsca zajmują. Natomiast to są bardzo fajne, znowu fajne. Kobieto, ty nie dość, że jesteś dzisiaj smutna, to jeszcze jesteś durna z zasobem leksykalnym. To są naprawdę wspaniałe plakaty. I rzeczywiście w epoce cyfrowej komunikacji powrót do papieru, farby i typografii ma dodatkowy wymiar. Naprawdę warto pójść do Muzeum Plakatu i zobaczyć. Chyba że ktoś woli pojechać do Amsterdamu, bo tam przecież Kusama. I to dzisiaj i tak jedna z ważniejszych wystaw, a być może po jej odejściu odebrana zostanie przez was zupełnie inaczej. Ale jak nie Kusama i Amsterdam, to Muzeum Plakatu też jest dobrą opcją.
1: Nastaw się na Chillout.

0: Co to w ogóle, co to jest? To, przepraszam, przed chwilą był utwór dedykowany prezydentowi miasta stołecznego Warszawy. Znamy historię, co się odbywało nad Wisłą, ponieważ nie zdradzam żadnych tajemnic. Zostało to udostępnione publicznie, więc przed chwilą dedykacja. Proszę mi tutaj nie pisać, że co się zrobiło? No nie wierzę w to. No były momenty pod zasypkę. Co to znaczy? Właśnie czytam twoją wiadomość na antenie. Czemu jesteś smutna? Nie tam. Powiem wam tak. Któraś ze słuchaczek napisała mi wiadomość dzisiaj i w ogóle weźcie sobie ją do serca i nie któraś, tylko to była Ela. Proszę. Mam nadzieję, że ten dzień będzie dla pani dobry. Sobie też tego życzę i wszystkim, którzy dzisiaj mają trudno. Jeśli chodzi o smutek, jest to ważna emocja jak każda inna. Kiedy się pojawia, uczono mnie na terapii, abyśmy go dopuścili, zaakceptowali jego obecność i pomyśleli o tym, co chce nam powiedzieć, a żadna emocja nie trwa wiecznie. To niesamowicie wartościowe, że poruszę to pani na antenie. No. Także pozdrawiam serdecznie Annę M., która miała zasypkę po drodze. Obiecuję, że jutro będzie od rana do nocy Jamiroquai z myślą o wszystkich, nie tylko o prezydencie miasta stołecznego Warszawy. Także tak tylko chciałam was zaczepić.
1: Nastaw się na Chillout.

0: Rafał, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co tam będzie?
1: Wczoraj poznaliśmy program Festiwalu Międzynarodowego Teatralnego Boska Komedia, który w grudniu w tym roku. No i na tym się skupiłem, bo to jest ważna informacja dla wszystkich teatromanów w kraju. No
0: to fajnie. Ja czekam.
1: Ale dokładnie co fajnie, że dla teatromanów, czy informacja, że Boska
0: Żeby
1: Komedia,
0: o tym
1: program?
0: Gadał, a będzie konkurs?
1: Będę. Będzie
0: a
1: konkurs.
0: A mogę wziąć udział?
1: No weź, tylko nie wiadomo, co szefostwo na to. A. Zwłaszcza jak wygrasz.
0: No, na pewno wygram.
1: No to oczywiście, że na pewno wygrasz.
0: No. Bardzo ci dziękuję, Rafale, drogi, kochany. I fajnie, żebyś gadał, będę słuchać po drodze. Rafał Turowski, po 10:00, dzięki za dzisiaj. Słyszymy się jutro o 7:00.
1: Wesołego dnia.
2: Nastaw się na Chillout.

0: reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
9: SUV, który pasuje do twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
0: Po reklamie.

0: 10 się zbliża, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Kraków i jego dźwięki, melodie oraz słowa na początek, bo to jest temat wystawy, którą szczególnie Wam polecamy w tym roku, ale uwaga, ona już niedługo się kończy. Jest w Domu pod Krzyżem w Krakowie i finisarz już w najbliższy weekend. Tym bardziej zachęcamy, żeby za tymi głosami Krakowa pójść.
3: Zapraszamy do tego, żeby posłuchać i zagłębić się w brzmienia krakowskich ulic i placów. Zarówno to współczesne, ale też proponujemy trochę taką podróż w przeszłość, do początku XX wieku, żeby posłuchać, jak brzmienie krakowskich ulic na przestrzeni ostatnich 100 lat się zmieniło, jakie zjawiska dźwiękowe zaniknęły, co wciąż trwa, jak możemy prześledzić taką trochę dynamikę i posłuchać tutaj, dzięki materiałom archiwalnym, takich brzmień Krakowa, które odeszły już w przeszłość.
2: Wszystkie są w przestrzeni wystawy, o której opowiadała Monika Wicicka, kuratorka. W piątek dodatkowo zabrzmi tutaj żywa muzyka, bo zagra kobiecy kwartet Saksofonarium. Zaproponuję odwiedzającym opowieść o odgłosach ulic, melodii hajnału, głosie dzwonów, ale też instrumentalistki wykonają utwory współczesnych kompozytorów i standardy Duke'a Ellingtona. Po koncercie będzie można jeszcze zostać w strefie relaksu i tego dnia, czyli w piątek, 9 października, wystawę będzie można zwiedzać do 20. Największe przeboje muzyki filmowej od kultowego Grease i 9,5 tygodnia po Narodziny Gwiazdy i Zimną Wojnę. Do tego taniec, światła, scenografia i jedyny w swoim rodzaju klimat rewii. Mamy dla Was zaproszenia do Teatru Sabat na spektakl Rewia Filmowa. Jeśli jeszcze nie byliście w tym miejscu, to zdradzamy, że podobnej atmosfery nie znajdziecie nigdzie indziej w stolicy. To, co dzieje się na scenie, obserwujemy z widowni zastawionej stolikami, niczym w klasycznym kabarecie albo rewii. No i taki klimat oczywiście przywołują też artyści, a Rewia Filmowa, którą polecamy Waszej uwadze, to piosenki w nowych, energetycznych aranżacjach z efektowną oprawą multimedialną i choreografią Małgorzaty Potockiej i Joanny Teśli. Mamy dla Was podwójne zaproszenia na jutrzejszy wieczór, czyli na czwartek. Jeśli macie ochotę się wybrać, napiszcie proszę do nas w tej sprawie na adres kultura@chilizet.pl. Magda Mleczko z naszej katowickiej redakcji jak zwykle wyszukuje dla nas kulturalne perełki na Śląsku. Tym razem lekcje olnie, które szykuje skansen w Chorzowie.
4: Przede wszystkim przechodzimy na pole z lnem. Następnie w chatach z Istebnej, z Brennej będzie można wziąć udział w różnego rodzaju zajęciach, bo mamy taką rekonstrukcję cierlicy. Jest to takie dawne urządzenie do łamania łodyg i własnoręcznie będzie można spróbować właśnie taką wstępną nić pozyskać.
2: Zapowiada Paulina Cius-Górska. Od ziarenka do płócienka, tak zatytułowano ten etno-spacer z lnem w tle. Skansen zaprasza 11 października, to oczywiście Chorzów.
1: W pogoni za kulturą. Pogoda.
0: Środa ładna, w całym kraju dużo słońca, chmury niegroźne właściwie wszędzie, poza Lubelszczyzną i Podkarpaciem. 17 stopni w Gdańsku, 21 w Warszawie, 22 w Katowicach i w Krakowie. Najcieplej dzisiaj 23 stopnie w Przemyślu.

0: Zaprasza Rafał Turowski.
1: Dzień dobry, środa, 7 października. Kłaniam się, zapraszam do godziny 13. Blind Spot, Bruce Springsteen na dobry początek 11 godziny dnia już teraz, a później zajrzymy do Krakowa, bo już znamy program Boskiej Komedii.

11 po 10 to będzie nie tylko największy, ale i najdłuższy w historii festiwal Boska Komedia w Krakowie. Po raz 19 od 3 do 20 grudnia. Blisko 30 tytułów w programie, a hasłem jest No Pasaran. To zawołanie bojowe obrońców Republiki Hiszpańskiej przed faszystami generała Franco. No i przypominając to hasło, twórcy festiwalu zapytają o granice sprzeciwu, ale także o naturę zła. W programie między innymi pokazy dwóch spektakli Krystiana Lupy. Z Wilna przyjedzie Czarodziejska Góra. Pojawi się również po 12 latach na festiwalu Wycinka. Krzysztof Arlikowski pokaże swój najnowszy spektakl Europę. Będzie także Między nami dobrze jest na podstawie Doroty Masłowskiej w reżyserii chińskiej artystki Wei Ji. Do Krakowa przyjedzie także po raz trzeci z rzędu, ile pamiętam, Florentyna Holzinger, tym razem ze spektaklem Tanc. Mamy jak zwykle trzy sekcje w tej konkursowej, 13 tytułów. To będą American Beauty Sprostowanie w reżyserii Michała Nowickiego, Antygona w reżyserii Jakuba Roszkowskiego, Hamlet z Warszawy w reżyserii Kamila Białaszka, Larwy Pameli Leończyk, Memling, Historia końca świata na początek festiwalu, Wspaniałe przedstawienie z Teatru Wybrzeże w reżyserii Agaty Dudy-Gracz, Nasza mama Sinead w reżyserii Katarzyny Chlebny, Pulverkopf Katarzyny Kalwat, Strach przed lataniem Weroniki Szczawińskiej, Strach zżera duszę Jędrzeja Piaskowskiego, Uroczystość Małgorzaty Bogajewskiej, Wichrowe wzgórza Love to Die, Klaudii Hartung-Wójciak, Wszyscy jesteśmy Belen, Katarzyny Minkowskiej z Olsztyna i spektakl krakowski Zamknij oczy Nel w pustyni w Puszczę Pilog w reżyserii Piotra Domalewskiego, który to spektakl będzie do obejrzenia również podczas zaczynającego się w niedzielę festiwalu w Kielcach. Przypomnę, Boska Komedia w tym roku od 30 do 20 grudnia. Oczywiście we will keep you updated.

Trochę a propos tego tytułu poinformuję albo przypomnę, bo być może wiecie, że 7 października jest świętem Umatet Umi Day, czyli dzień, w którym warto powiedzieć bliskim, że są dla nas ważni.

0: A poza tym mamy dzień frappe. Więc jeśli wahacie się w kuchni, co by tu dzisiaj, no to zdecydowanie warto to święto w ten sposób obejść. 23 minuty po 10:00. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka w Czyli Zet już za moment.
1: Autopromocja.
2: Jesień słychać w szumie liści, kroplach deszczu i wieczorach, które przychodzą trochę za szybko.
3: A my malujemy ją dźwiękiem. Muzyką, która rozgrzewa, kiedy za oknem robi się chłodniej. Słowami, które zostają na dłużej.
2: Czyli Zet. U nas jesień brzmi najprzyjemniej.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłu.
7: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
8: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: Kawka Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, jak szukasz narzędzi,

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.

Wieki tego nie słyszałem. Bardzo jesienny utwór, przyznacie, Variety Lab. Za 23 minuty 11. Jeszcze o teatrze, ponieważ bardzo interesującą propozycję ma dla nas Teatr Jaracza w Łodzi. Rzecz o neuroróżnorodności i o ADHD. Teraz, zaraz, naraz. Spektakl Patrycji Kowańskiej w reżyserii Dominiki Knapik. Forma tego przedstawienia jest właśnie odpowiedzią na popularność, na modę ADHD, które dosłownie wyskakuje z każdej internetowej przeglądarki. W stworzonej na potrzeby przedstawienia dystopijnej rzeczywistości główna bohaterka, Alex, ma ADHD i z tego powodu trafia do ośrodka, gdzie dwóch terapeutów, w cudzysłowie, próbuje ją przekonwertować na normalność. Materiał do tego spektaklu powstawał podczas warsztatów prowadzonych przez radiatorki w Łodzi i w regionie. Był przygotowywany w dialogu z osobami, którym jest bliskie to doświadczenie, doświadczenie ADHD i szerzej jeszcze rozumianej neuroróżnorodności. Natalia Klepacka, Iwona Karlicka i Marcin Włodarski na scenie, a ponieważ ten spektakl powstał w ramach projektu Wspólna Scena, no więc oprócz tego, że widzowie z Łodzi będą mieli szansę na deskach Jaracza ten spektakl zobaczyć, to przedstawienie będzie zaprezentowane m.in. w Bełchatowie, Tomaszowie, Skierniewicach, Łasku czy też Radomsku. No ale Łódź tak fantastycznie leży w samym centrum naszego kraju, że myślę, że wszyscy zainteresowani tą problematyką zechcą do Łodzi przyjechać. Przypomnę, przedstawienie ma premierę w ten weekend i jest zatytułowane Teraz, Zaraz, Naraz.

Daniel Gocon i Zorzaw, czyli Z za 12 minut 11. Teraz Święty Paweł i Złamane Kości. Bardzo mi się nazwa tej ośmioosobowej grupy podoba. Nie ukrywam, oni są z Birmingham, ale tego w Alabamie, a nie tego tutaj u nas. No i koncertują, będą w Europie. Tymczasem dzisiaj w Montrealu, pojutrze w Bostonie, później Filadelfia jako support Teddy'ego Swimsa. Apollo. Też dawno nie było tego na antenie.

0: Reklama. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.

0: Z okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl. Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w SkiTeam wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w SkiTeam lub na SkiTeam.pl.
2: Po reklamie.

0: 11 właśnie minęła, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Ten tydzień w stolicy pod znakiem festiwali poświęconych różnym formom scenicznej sztuki. My tym razem przypominamy o tym, że ciało, umysł, wydarzenie, które co roku przygląda się relacjom ciała i psychiki z otaczającym nas światem, rozpocznie się już jutro. Wspominaliśmy o kultowym Rosas Danst Rosas, granym już pierwszego wieczoru festiwalu, a o szczegóły dotyczące tego, a także innych spektakli, m.in. tych autorstwa Anity Wach, które zobaczymy w tym roku. Dyrektorkę festiwalu pytała nasza reporterka Katarzyna Kozak.
3: Powstawały w latach końcówki pandemii, stworzyła wtedy 30 performansów z takiej potrzeby wychodzenia z domu i działania i wyrażania się, które dla artystów, szczególnie dla tancerzy, choreografów, było niemożliwe w czasie pandemii. Tworzyła bardzo różne formy, od bardzo krótkich form do pełnowymiarowych spektakli w galeriach, w przestrzeniach ulicy, na dachu muzeum.
2: Mówi Edyta Kozak, dyrektorka festiwalu.
3: I pokazuje cztery performance u nas. Jeden z nich, Trzy życia razem z Tomkiem Wygodą i z roślinami. Balans, balansuje swoim ciałem na wielkiej, wysokiej takiej kolumnie z książkami. Performance też, które dotyczą również jej mentorów czy artystów z lat 60., czyli też ikon, które formowały pewne manifesty.
2: Pierwsza z prac Anity Wach będzie pierwszym festiwalowym pokazem. Zapraszamy już jutro o 18 do Studio Teatru Galerii w Warszawie. Wejściówki i informacje, wszystko to oczywiście na stronie internetowej Festiwalu Ciało Umysł. Space of Jazz to jest taki cykl koncertów, które prezentują czołowych polskich muzyków poruszających się w nurcie szeroko rozumianego jazzu. Te koncerty odbywają się w Mazowieckim Instytucie Kultury i przed nami kolejna odsłona cyklu. W październiku wystąpi Michał Małota Collective. To jest kwintet, który, jak czytamy na stronie Instytutu, powstał z potrzeby przesunięcia punktu ciężkości od całkowitej improwizacji i free jazzu w stronę muzyki opartej na motywach, na kompozycji, na świadomie budowanej formie. Ale oczywiście improwizacja tutaj również jest mocno obecna, o czym będziemy mogli przekonać się 14 października. To wtedy najbliższy koncert o 19. I na koniec jeszcze męskie tematy w CZZ. Przy okazji przypominamy o niedzielnym programie Czego pragną mężczyźni, który prowadzą Mateusz Kowalski i Robert Konecki. A bezpośrednio spotkacie ich podczas spotkań z cyklu Męski Krąg. Przypominamy o tym, że ten cykl trwa, każde takie spotkanie to jest inny temat, o którym dyskutują uczestnicy kręgu i tak w październiku tym tematem będą męskie uzależnienia. W listopadzie miłość, a w grudniu odpoczynek. Wszystkie szczegóły znajdziecie na Instagramie, na profilu Tutaj Podcast.
1: W pogoni za kulturą. Własny stan skupienia w CZZ. Zaprasza Rafał Turowski.
0: 4 po 11. Dzień dobry. 7 dzień października, mamy środę. I mamy płytę tygodnia. Nowy krążek Iwona Herbuta, Jeremia. Do tej płyty przytulimy się już za kilka minut.

0: Minuta Tygodnia w Chili Z.
1: W tym tygodniu słuchamy Igora Herbuta i jego nowej płyty zatytułowanej Jeremia. O miłości, o rozstaniach, o tęsknocie, o rodzinie, o ojcostwie, o wspomnieniach z dzieciństwa. Jutro wam zagram utwór Wagoniki. Teledysk do tej piosenki Igor nakręcił w rodzinnym Przemkowie z udziałem swojego dziadka liczącego blisko 90 lat. Recenzji jeszcze zbyt wielu nie ma, raczej są opinie słuchających, no one są jednoznacznie pozytywne, a sam Igor Herbut jest z tej płyty bardzo dumny, mówi o nim, że to jeden z najlepiej brzmiących albumów w tym kraju i mówi o tym, że materiał nie jest wcale gorszy od płyty sprzed 6 lat, czyli od Chrustu. Ocknij się, tego posłuchamy dzisiaj.

0: Artyści, których gramy w Chilizet, koncertują po Europie, więc jeśli wybieracie się gdzieś na zachód naszego pięknego kontynentu, sprawdzajcie na afiszach, bo Elder Island między innymi w Cardiff, Dublinie, Glasgow, Manchesterze, Londynie, Amsterdamie, w Berlinie czy Kolonii. Bambu z ich płyty sprzed 10 już lat, a ta nowa trasa Hello Baby OK Tour z okazji wydania nowej, trzeciej długogrającej płyty pod tymże właśnie tytułem. 22 minuty po 12, Max Tachasiuk za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Odbicia kultury w Chilizet.
3: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru. Na to i o wiele więcej miejsca jest właśnie w Odbiciach Kultury.
2: Odbicia Kultury. W każdą sobotę i niedzielę od godziny 14 tylko w Chilizet.
3: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
6: Bo nie mam żadnych objawów.
7: Bo nie mam czasu.
8: Bo boję się diagnozy.
9: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
10: Ja też nie miałam objawów, byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę, bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
5: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama. Ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
12: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
13: Kogo?
12: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
13: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
12: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
13: Tak, jest posterunkowy Cezary.
12: No, więcej na szkłomazgo.pl.
13: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
12: I Cezary Pazura.
11: Dom jest tam, gdzie chętnie wracasz. A gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz: dobrze być w domu. Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
14: Develia. Dobrze być w domu.
15: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
16: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Po reklamie.

Pewnie pamiętacie, że przyszłoroczna Eurowizja odbędzie się w Burgas, w Bułgarii. I już wiadomo, że w tejże Eurowizji udziału nie wezmą z powodów politycznych Irlandia i Islandia. Nie wiadomo, czy weźmie udział Hiszpania i czy Słowenia, natomiast dowiadujemy się, że i to ze zgoła niepolitycznych powodów z przyszłorocznej Eurowizji wycofują się Czechy. Czechy wycofują się dlatego, że są tam przewidywane cięcia w budżecie mediów publicznych, ponieważ rząd Czech zapowiedział likwidację abonamentu, no i także telewizja liczy się z poważnymi ograniczeniami w budżetach. Będą zlikwidowane niektóre programy, ograniczone inwestycje, nawet zwolnienia. Republika Czeska, może dodajmy, po raz pierwszy wzięła udział w Eurowizji w 2007 roku, chyba jako jeden z ostatnich krajów w Europie i fantastyczne jest to i chylę czoła, że Czesi nie muszą sobie absolutnie niczego udziałem w tym konkursie udowadniać.

Tango Ride to już wspomnienie sprzed 13 lat w Chili Z. Za 13 minut 12. Czasem jest tak, że trzeba wywiesić białą flagę. I to wcale nie na wojnie, a w relacji. No właśnie, w samoobronie. I o tym Lil Louis już teraz, a później przed południem jeszcze Winston Selfridge.

0: reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie. Jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj.

0: Rezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/PL. Costa. Żyj la bella vita.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kabanosy. 2+2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Kraina Wędlin Nature. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
2: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
1: Pewne zwycięstwo.
2: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: Agroclick 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Po reklamie.

0: 12 na zegarze, a przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Pedagogika teatru w bardzo ogólnym skrócie stosuje teatralne narzędzia i środki do rozwijania kompetencji, pogłębiania wiedzy, budowania relacji czy wzbogacania komunikacji w różnych społecznych przestrzeniach. W Polsce w ostatnich latach dynamicznie rozwija się jako praktyka, ale też w obszarze badań naukowych, a dzisiaj ma swoje święto, bo 7 dzień października to Ogólnopolski Dzień Pedagogiki Teatru.
3: W tym roku obchodzimy je pod hasłem budowanie relacji w teatrze, ponieważ wiemy, że to jedno z głównych zadań, jakie pełnią w teatrach osoby, które zajmują się edukacją. Z budowaniem relacji to jest tak trochę jak czasem z zasadami, że nawet jeśli nie zwracamy uwagi, to wszędzie tam, gdzie są ludzie ze sobą, gdzie ludzie ze sobą współpracują, to te zasady nawet niepisane funkcjonują. I z relacjami jest dokładnie tak samo, ale w teatrach są właśnie takie osoby, które zwracają uwagę na to, jak one są budowane świadomie. I to właśnie pedagogzki i pedagodzy teatru.
2: Mówi Maria Babicka-Janiszewska z Instytutu Teatralnego. Jednym z elementów dzisiejszego święta jest premiera raportu o sytuacji pedagogów i pedagogzek teatrów w instytucjach publicznych. Ten raport zatytułowano Relacje, które tworzą wiedzę.
4: W tym raporcie będzie można znaleźć informacje dotyczące sytuacji zawodowej pedagogzek i pedagogów w teatrach instytucjonalnych, związanych m.in. z zarobkami, umowami, zatrudnieniem, ale także informacje związane z obszarami działalności, czyli to, czym właściwie te osoby w teatrach się zajmują, jakie są obszary ich odpowiedzialności, jakie przyjmują role.
2: Wyjaśnia Joanna Krukowska-Gulik. Raport jest opublikowany na stronie internetowej Instytutu Teatralnego i wszystkich zainteresowanych na przykład zawodem pedagoga teatru zachęcamy do tego, żeby się z nim bezpłatnie zapoznać. Zostajemy w teatrze. Najciekawsze i najpiękniejsze spektakle lalkowe z różnych stron świata goszczą w październiku w stolicy. Festiwal Lalka też Człowiek startuje już 9 października. W tym roku będzie można spróbować tego, jak animuje się lalkę na specjalnych warsztatach, a podczas wykładu mistrzowskiego dowiedzieć tego, kto tak naprawdę rządzi w tym świecie. Czy to aktor prowadzi lalkę, czy jednak czasem lalka aktora. My raz jeszcze zaglądamy do programu 20. edycji wydarzenia.
5: Bardzo ciekawą pozycją jest spektakl To mały krok dla człowieka, ale dla lalki w wykonaniu Liliany Kłos, studentki trzeciego roku Akademii Teatralnej w Białymstoku.
2: Mówi Marek Żurawski, dyrektor organizacyjny festiwalu.
5: Spektakl tyczy tego, czy jak się jest bardzo, bardzo ważną osobą, na przykład królem, to czy w pełnieniu tych obowiązków i pełnieniu roli reprezentacyjnej nie jest przeszkodą to, że wygląd niekoniecznie jest kompatybilny z pełnioną funkcją. Bardzo zabawny spektakl.
2: To przedstawienie do zobaczenia 10 października, ale festiwal potrwa aż do 17. Po bezpłatne wejściówki zaglądajcie na stronę internetową wydarzenia. I jeszcze Chorzów, bo tutaj 12. Festiwal Jazz i Literatura zaczyna się tak naprawdę już jutro koncertem grupy Omasta.
6: To nie jest aż tak zamknięte w jakieś nawet ramy alternatywy. To jest tak alternatywne, że już chyba bardziej się nie da, bo tam mamy praktycznie wszystko. Tam jest i nawiązania do R&B, i do hip-hopu przede wszystkim. No sama płyta się nazywa Jazz Report from the Hood, nie? No a Hood to jest to takie sąsiedztwo, można
7: dzielnia.
6: Powiedzieć, które ziemia, dzielnia, ziomkowie no. I tak dalej. Więc to jest bardzo taki nowojorski, taki gangsterski styl prowadzenia poetyki jazzowej w sobie.
2: Mówił Maciej Zieliński, pełnomocnik prezydenta Chorzowa do spraw kultury, a rozmawiała z nim, a także z Marzeną Anią, organizatorką Magda Mleczko z naszej katowickiej redakcji. Koncert w Chorzowskim Centrum Kultury jutro.
1: W pogoni za kulturą. Własny stan skupienia w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
0: 4 minuty po godzinie 12, Gio Jordan, Keep on Running, no to biegniemy. W tej godzinie naszego spotkania między innymi wycieczka do 2 nowych rezerwatów w Małopolsce i konkurs taki popołudniowy.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: 12 minut po godzinie 12, jeśli nasi słuchacze, mieszkańcy Krakowa i okolic nie mają pomysłu na weekend, wątpię, ale gdyby, no to zwracam Waszą uwagę, że są do zwiedzenia, do poczucia dwa nowe miejsca, które zostały rezerwatami przyrody. Dolina Sztoły i Januszkowa Góra, oba znajdują się w okolicach Olkusza w zachodniej części Małopolski. Dolina Sztoły to jest rezerwat typu wodnego, stworzony z myślą o ochronie Doliny Rzeki Sztoły z całą, jak czytamy, mozaiką siedlisk oraz źródłem krasowym, a Januszkowa Góra chroni leśny ekosystem porastający wapienne wzgórze, liczące sobie niespełna 500 metrów nad poziomem morza. No i tam mamy unikatowe ostańce skalne, jaskinie i schroniska charakterystyczne dla wyżyny krakowsko-częstochowskiej. Rezerwaty przyrody oba są udostępnione dla ruchu turystycznego i można się po nich poruszać, uwaga, wyłącznie szlakami. Na terenie rezerwatów nie wolno zbierać grzybów i nie wolno spacerować z psem.
1: Chilli Z. Nastaw się na chill out.

0: Sufjan Rigan. Jak czytam odpowiedź swojego pokolenia na Boba Dylana, jak niegdyś o artyście powiedziano. Nowa płyta Berlin Berlin w styczniu roku przyszłego. Z pewnością do niej zajrzymy. 21 minut po 12. Lola Young za moment, a później konkurs taki popołudniowy.
1: Autopromocja.
2: Jazzowe opowieści w Chili Zers.
3: Są historie, które najlepiej opowiada muzyka. Zaglądam za kulisy najważniejszych nagrań. Poznajemy artystów, ich inspiracje i historie, które sprawiły, że te dźwięki brzmią do dziś. Historie wielkich artystów, niezwykłych spotkań i utworów, które zmieniły oblicze jazzu.
2: Jazzowe opowieści w każdą niedzielę od godziny 20:00 tylko w Chili Zers.
3: Zapraszam, Kamil Wrona.
1: Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele, mam dość.
7: Spokojnie, wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
6: Pomogą mi z tym wszystkim?
7: Oczywiście, dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
6: Ach, brzmi bosko, a co z odpoczynkiem po pracy?
7: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
6: Idealnie, rezerwuję.
7: Konferencje dla wymagających na hotelbania.pl.
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
9: Dom jest tam, gdzie chętnie wracasz. A gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz:
10: dobrze być w domu.
9: Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
10: Develia. Dobrze być w domu.
11: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Po reklamie.

Pół do pierwszej minęło. Malta między festą a siestą. To jest przewodnik Karoliny Miller i Piotra Andruszko. Dla tych z Was, którzy chcieliby się dowiedzieć czegoś więcej o tym wyspiarskim, coraz bardziej popularnym wśród polskich turystów w kraju, dorzucamy sprytne gotowanie Szymona Czerwińskiego. Oczywiście z ilustracjami, które wywołują burczenie w brzuszku, szczególnie o tej porze. Dorzucam płytę, Nastaw się na chillout. Rzecz unikatowa już, tym razem to jest dziewiątka z Natalią Przybysz na okładce i to jest zestaw nagród w naszym konkursie. 321-321-500, numer naszego telefonu nie uległby zmianie. Wybieramy jedno pytanie spośród trzech, a one są zawarte w kategoriach. Dzwonimy, czytam jakie są kategorie, wybieramy jedną z nich. Czytam pytanie, trzy odpowiedzi, wskazujemy tę poprawną. Jeżeli jest kłopot z odpowiedzią, zgłaszamy i spróbujemy z tym pytaniem dać sobie wspólnie radę. Niekiedy się udaje. 321-321-500.

0: Konkurs taki popołudniowy.
1: Maria jest dzisiaj z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Mam dla ciebie dwie książki. Jedna o Malcie, druga o gotowaniu. Co nie znaczy, że w tej o Malcie nie ma o gotowaniu, bo tam też pysznie podjemy. Mam płytę. No i to właściwie tyle. Cieszymy się wspólnie pięknym babim latem, bo zdaje się jutro jakiś koniec świata ma nadejść, prawda?
2: Zobaczymy, może tego unikniemy.
1: Miejmy nadzieję. No i przechodzimy do konkursu. Kategorie, Mario, dla ciebie są następujące dzisiaj. Przepraszam, że tak z grubsza, ale Maria jest stałą słuchaczką, więc zasady są znane. Kategoria prawda, kategoria związki frazeologiczne i kategoria lalka.
2: Chyba trzecia kategoria. Mhm.
1: Mario, ile lat ma Wokulski, kiedy go poznajemy? On ma A, 38, B, 46, czy C, 29?
2: Na pewno bym odrzuciła odpowiedź numer 3. Ale wydaje mi się, że ma 46.
0: Konkurs taki popołudniowy.
1: Żeby było zabawniej, właśnie przed chwilą gdzieś w internecie przeczytałem informację o tym, że Rzecki jest właściwie jego rówieśnikiem.
2: Ale to myślałam, że był starszy jednak.
1: Wszyscy myśleliśmy, że był, ale gdyby tak się wczytać, więc jednak rację mieli twórcy serialu Lalki, bo od twórca tej roli, pan Dariusz Chojnacki, ma 40 kilka lat. Ale i to jest zgodne z intencją Prusa zresztą. Ale tak, faktycznie Stach Wokulski ma 46, o czym się przyznaje głośno w filmie. Gratuluję.
2: Dziękuję.
1: I dobrego popołudnia życzę.
2: Dziękuję, do usłyszenia. Pozdrawiam.
0: Chili Z. Słuchasz radia Chili Z.

0: czego ta piosenka cię śledzi albo prześladuje?
1: Następna.
0: Ty czeka.
1: Ja spojrzałam na następną. O zdrowiu psychicznym mnie prześladuje bardzo.
0: Bardzo ją lubię. Znaczy nie dlatego, że jest o zdrowiu psychicznym, ale to w ogóle bardzo ładny utwór. Może zaanonsujemy Fadel John Misty przed godziną 13. Dominika Biegańska, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ja się pożegnam, życzę ci pięknego popołudnia z naszymi słuchaczami.
1: Ja bardzo dziękuję. I jak mówiłam do ciebie przed chwilą o tym, że są bardzo dzisiaj ładnie wyglądające surówki w stołówce, to powiedziałeś, że pogoda się na razie nie załamie.
0: No to żeśmy sobie naprawdę tak od serca porozmawiali.
1: Dobrego popołudnia.

0: Wash Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Co chodzi Komax?
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.

0: Belka Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. apartamenty@pianoforte.pl od BPI Real Estate.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.

0: Punktualnie o 13. Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
0: Blastcast, czyli podcast festiwal, to dwa dni poświęcone podcastom, wideokastom, kulturze audio. Na 7 scenach w Warszawie, w Kinogramie, w Fabryce Norblina zaplanowano spotkania, rozmowy i premiery. Będą też panele i warsztaty. Posłuchacie najważniejszych głosów sceny podcastowej, a udział potwierdziło ponad 50 twórców. W gronie gości specjalnych są Anastazja Kuś i Alicja Kuś, Łukasz Simlat, Szczepan Twardoch, Marta Żmuda-Trzebiatowska i Jakub Żulczyk. Warto zajrzeć do programu na stronie blastcast.pl. Podejrzewam, że tutaj znajdziecie nazwiska swoich ulubionych autorów i autorek podcastów. A na spotkania z nimi zapraszamy już 9 i 10 października do warszawskiego Kinogramu. To jak wspomniałam, Kinogram oczywiście w Fabryce Norblina. I uwaga, mamy dla Was podwójne zaproszenia na to wydarzenie. Jeśli chcecie wygrać, napiszcie do nas proszę na adres kultura@chillizet.pl. Napiszcie proszę o swoim ulubionym podcaście. Bardzo jestem ciekawa, jakie macie ulubione przestrzenie w internecie, które odwiedzacie po to, żeby no właśnie posłuchać czegoś ciekawego. Ciało Umysł to wydarzenie, które co roku przygląda się relacjom ciała i psychiki z otaczającym nas światem. Już jutro wystartuje w Warszawie. O szczegóły dotyczące spektakli, m.in. tych autorstwa Anity Wach, które zobaczymy w tym roku, dyrektorkę festiwalu pytała nasza reporterka Katarzyna Kozak.
2: Powstawały w latach końcówki pandemii, stworzyła wtedy 30 performansów z takiej potrzeby wychodzenia z domu i działania i wyrażania się, które dla artystów, szczególnie dla tancerzy, choreografów było niemożliwe w czasie pandemii. Tworzyła bardzo różne formy, od bardzo krótkich form do pełnowymiarowych spektakli w galeriach, w przestrzeniach ulicy, na dachu muzeum.
0: Mówię, Dyta Kozak, dyrektorka festiwalu.
2: I pokazuje cztery performance u nas. Jeden z nich Trzy życia razem z Tomkiem Wygodą i z roślinami. Balans balansuje swoim ciałem na wielkiej, wysokiej takiej kolumnie z książkami. Performance też, które dotyczą również jej mentorów czy artystów z lat 60., czyli też ikon, które formowały pewne manifesty.
0: I pierwszy taki performance Anity Wach będzie pierwszym festiwalowym pokazem jutro o 18 w studio Teatr Galerii Praca, zatytułowana Nie. Tak, to nie pojawia się w tytule 6 razy, a co się pod tym kryje, no to na pewno warto już sprawdzić osobiście. Kraków Wesoła, teren przy ulicy Kopernika. To tutaj zatrzymujemy się na chwilę na koniec, bo to jest teren dawnego kompleksu szpitalnego, który dzisiaj jest przestrzenią dla kultury, sztuki, dla działań kreatywnych. I ten teren był jednym z tematów konkursu dla młodych architektów. Konkurs z kolei to jeden z elementów Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz, które w Krakowie zaczęło się wczoraj. Pod hasłem Challenges skupia się tym razem na zmianach i wyzwaniach współczesnego projektowania. Oprócz konkursów i Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Biennale obejmuje otwarte dla publiczności wystawy. Zobaczycie tutaj na przykład prace z takich kategorii jak dzieło w przestrzeni i szkic projektowy. Te prace wyróżnione w konkursach również. Wystawę można oglądać od dziś do 15 października w gmachu ASP przy Jana Matejki. Wstęp jest bezpłatny.
3: Na Magdę Bauer o 14 też wstęp jest bezpłatny, więc zapraszamy.
0: Potwierdzam absolutnie za free.
1: W pogoni za kulturą. Przenikanie w Chillizet. Zaprasza Dominika Biegańska.
3: Już 4 minuty po godzinie 13, to oznacza, że przez 4 ostatnie minuty Magda Bauer nakarmiła Was tym, co kulturalnie najważniejsze. Czy ja będę karmiła? Postaram się. Dobrym słowem. Do 16. Zapraszam.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.
3: Ale wiadomo, że w radiu najważniejsza jest muzyka. Przynajmniej w każdym dobrze grającym radiu. Talk to you, Sam Fender i Elton John. To na początek. Czy wy się macie dobrze? Bo dzisiaj jest środa. Środa to jest środek tygodnia. Proszę dać znać.

Chad Faker, a trochę jednak Mick Murphy, no bo wtedy był Nickiem Murphy, ale jest Chadem Fakerem. A zawiłe pewnie dla jego największych fanów w ogóle, nie? Get High przed momentem. Po tym jak w lutym wydał swój album Love for Strangers, wyruszył w trasę koncertową. No i wszyscy ci, którzy byli w Poznaniu na festiwalu Bittersweet, to pewnie byli pod sceną, bo przegapić Chada Fakera na festiwalu muzycznym w Polsce to byłby ogromny błąd. To przed momentem, teraz oczywiście zagramy dalej. Fajnie, że dajecie znać, co u was, tym, którzy mają dzisiaj imieniny, a są tacy po drugiej stronie radia. Życzę wszystkiego, co najlepsze. Imieniny to też jest świetny powód do świętowania i na przykład do zgarniania uśmiechów. A to jest bardzo ważne, bo jednak jak ludzie się potrafią uśmiechnąć do drugiego człowieka, to mam wrażenie, że od razu robi się fajniej niż na przykład w takiej jakiejś zbyt gęstej atmosferze. Po co tak? Call when you can. To tak też w temacie tego, że jak macie kogoś, kto ma dzisiaj swoje święto, to koniecznie zadzwońcie. Nie SMS-y, tylko telefon.

Lori Honey i Tokyo Rain. 21 minut po godzinie 13. To przydałoby się zagrać coś po polsku. Zrobimy to oczywiście za chwilę. Grzyby przyjmowałam przedwczoraj, znaczy zdjęcia waszych grzybów, z waszego grzybobrania. Oczywiście, jeżeli dzisiaj macie ochotę też wysłać, to bardzo proszę, ja przyjmuję grzyby fotograficzne z przyjemnością. Można wysyłać. Za chwilę też zajrzymy sobie do świata książki, bo niebawem Magda Bauer będzie miała dla was coś bardzo, bardzo fajnego. A ja tak postanowiłam sobie wypożyczyć tę książkę jeszcze od Magdy przed premierą, żeby móc zajrzeć, bo potem te książki będą wasze. Ale to za moment. Nothing stays the same.

0: Autopromocja.
1: Chłodny poranek i ciepła kawa.
2: Jesień to nasz wspólny czas, a my wiemy, jak sprawić, żeby brzmiała jeszcze przyjemniej. Muzyka, słowa i emocje.
1: Jesień, której chce się słuchać. Radio Chill Z. Malujemy dźwiękiem.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
4: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
7: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej, a kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
9: Za mnie!
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś bagietka Carrefour od 240 do 250 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Po reklamie.

Summer i Potential w Chili za 18 minut przed godziną 14. Teraz krótko o pewnej książce, o której nie da się krótko, dlatego ja tylko podpowiem, a więcej na ten temat będziecie słuchali u Magdy Bauer już niebawem, ponieważ będzie miała dla Was rozmowę. Karolina Felberg i Radosław Młynarczyk. Ona biografka Osieckiej, on biograf Marka Chłaski. Stworzyli książkę Rozmowę, książkę Wspomnienie, Chłasko-Osiecka, byle nie o miłości. Ta książka swoją oficjalną premierę będzie miała dokładnie za tydzień, 14 października, ale nie wiem, czy pamiętacie, pojutrze przypadałyby urodziny Agnieszki Osieckiej. Więc może przy okazji tej daty właśnie Magda Bauer też wyciągnie fragmenty tej rozmowy. I ja tak pozaznaczałam sobie palcami teraz tak zabawnie, bo jedną ręką próbuję obsługiwać konsoletę radiową, a drugą trzymam to, co sobie gdzieś tam palcami pozaznaczałam, żeby coś wam przeczytać. W ogóle ta książka zaczyna się od tego, że Karolina Felberg pyta Radosława Młynarczyka, czy pamięta, co zdarzyło się w poniedziałek 12 marca 1956 roku w Moskwie. To już jest tak na którejś tam stronie książki. No i zaczyna się takie dociekanie, czy to wtedy właśnie Agnieszka Osiecka i Marek Chłasko się poznali. Bo historia przedstawiona w serialu stworzonym niedawno chyba jest trochę nieprawdziwa. Oni poznali się w zupełnie innych okolicznościach. I też w ogóle na samym początku pada takie pytanie, że no, najważniejsza power couple polskiej literatury? Łatwe. Osiecka i Chłasko. Ja jestem dopiero przed przeczytaniem tej historii. Na razie czytam fragmenty, ale myślę, że wszyscy miłośnicy ich twórczości, czy też ich miłości na przykład, będą mieli ochotę do tego zajrzeć. No to więcej u Magdy Bauer już niebawem. A u nas Bokka i Walk on a Wire. Można potupać nóżką. Da się do tego numeru.

Lila Money Lovely. Za 10 minut będzie 14. Punktualnie o 14 na tej antenie w Pogoni za Kulturą, czyli kolejne spotkanie z Magdą Bauer. To Fearless i Sold. Zróbcie głośniej.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład ekspres Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
8: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram oraz polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
9: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
10: Teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po reklamie.

0: Jest godzina 14. Jest Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
0: Nie włączyłam, przepraszam, już
2: na pewno. Szkodzi. Nie szkodzi, ale już jesteśmy. I jesteśmy znów w teatrze. Jakoś tak dzisiaj sporo zaproszeń do teatru, a to dlatego, że oczywiście sporo się dzieje. Za chwilę premiera w Teatrze Narodowym w Warszawie, o której też na pewno będziemy mówić, a tymczasem taka mała wycieczka do Kielc. Mała, wielka wycieczka, jak myślę, bo tutaj szykuje się sporo teatralnych uniesień. Głośne Dziady Litewskie, spektakl, który Jakub Skrzywanek zrealizował w Teatrze Dramatycznym w Kownie, będzie można obejrzeć niebawem właśnie w tym mieście. A spektakl przyjedzie na 8. Kielecki Międzynarodowy Festiwal Teatralny organizowany przez Teatr imienia Stefana Żeromskiego. Luiza Buras-Sokół, selekcjonerka festiwalu, mówiła Rafałowi Turowskiemu z CZZ również o innych przedstawieniach, które przyjadą z zagranicy. Będzie okazja, żeby poznać jedno z najgłośniejszych w ostatnim czasie nazwisk sceny. Brzmi ono Mario Banusi.
3: Gwiazda współczesnego europejskiego teatru, wchodząca, bo to bardzo młody człowiek. Rzeczywiście będzie go można zobaczyć na scenie, bo oprócz tego, że reżyseruje przedstawienie Goodbye Lindita, to jest również jedną z osób występujących w spektaklu. Spektakl przyjedzie z Grecji i nie używa słów. Mamy bałkańskie rytuały towarzyszące odejściu bliskiej osoby, śmierci, pożegnania się z tą osobą, a to wszystko odbywa się bez użycia słów.
0: Spektakle z Hiszpanii, Litwy, Grecji oraz czołowych polskich scen będzie można oglądać w Kielcach od 11 października. Pełny harmonogram znajdziecie na stronie teatrżeromskiego.pl. I ponawiamy zaproszenie na festiwal Lalka też człowiek, który startuje w Warszawie już 9 października. Przypominamy, że tym razem będzie można na przykład dowiedzieć się tego, kto tak naprawdę rządzi w świecie teatru lalkowego. Czy to aktor prowadzi lalkę, czy jednak czasem lalka aktora. Będzie wykład otwierający festiwal właśnie na ten temat. Jak myślę, to bardzo ciekawe, ale będą też zajęcia praktyczne. A my raz jeszcze zaglądamy do programu.
4: Bardzo, bardzo ciekawą pozycją jest spektakl To mały krok dla człowieka, ale dla lalki w wykonaniu Liliany Kłos, studentki trzeciego roku Akademii Teatralnej w Białymstoku.
0: Mówi Marek Żurawski, dyrektor organizacyjny festiwalu.
4: Spektakl tyczy tego, czy jak się jest bardzo, bardzo ważną osobą, na przykład królem, to czy w pełnieniu tych obowiązków i pełnieniu roli reprezentacyjnej nie jest przeszkodą to, że wygląd niekoniecznie jest kompatybilny z pełnioną funkcją. Bardzo zabawny spektakl.
0: Do zobaczenia 10 października. Festiwal potrwa do 17 października w kilku warszawskich lokalizacjach. To będzie Pałac Szóstra, to będzie Instytut Teatralny, Służewski Dom Kultury i Kadr. Bezpłatne wejściówki są na te przedstawienia, ale wiem, że bardzo szybko znikają, także pewnie warto zajrzeć już teraz na stronę internetową festiwalu. A na koniec jeszcze jedna informacja dla wszystkich kobiet, które tworzą sztukę. Fotografię, rzeźbę, ceramikę, ale też tkaninę na przykład. Wciąż jeszcze trwa nabór do kolejnej odsłony kobiecej strony sztuki. To jest takie wydarzenie, któremu mamy przyjemność patronować i bardzo zachęcamy do tego, dziewczyny, żebyście swoje prace, swoje dzieła, swoją wrażliwość zaprezentowały, bo jest taka możliwość po prostu. Wybrane prace będą pokazywane na wystawie w warszawskiej Defabryce. Wciąż jeszcze trwa nabór, a szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Defabryki. Właśnie tam zatem proszę zaglądać i korzystać z tego zaproszenia.
2: Korzystajcie koniecznie, a więcej Magdy Bauer za 57 minut. Powrócisz.
0: Tak, oczywiście, z przyjemnością. Dziękuję bardzo.
2: Ja zawsze muszę się upewnić. Potrzebuję tego po prostu.
1: W pogoni za kulturą. Przenikanie w CZZ. Zaprasza Dominika Biegańska.
2: A tak naprawdę chcę to, żeby po prostu za każdym razem Magda Bauer was zapewniała, że przecież o 15 też tu będzie i o 18 również. 3 minuty po 14. Dzień dobry. Dzisiaj jest środa, środek tygodnia. Mam nadzieję, że u was fajnie.
1: CZZ. Nastaw się na chill out.
2: Jak na Woody. Tak zaczynamy tę godzinę w CZZ.

To Jaime Bon Iver, Tie You Down. Zresztą tytuł słyszeliście, jak wsłuchaliście się w słowa śpiewane przez jedną z sióstr Haim. Natomiast skoro byliśmy przy książkach, a konkretnie to przy Osieckiej i Chłasce przed 14, to teraz walczyłam ze sobą, czy jednak muzyka, czy ten wątek książkowy. Za chwilę muzyka, ale teraz wątek książkowy, po prostu nie mogę się powstrzymać. Ja mam zapisane w kalendarzu, że 28 października ukazuje się ta rozmowa i oczywiście, że ją przeczytam. To jest rozmowa Aleksandra Kaczorowskiego z Robertem Makłowiczem. Mówię o tym dlatego, że sama w zeszłym roku wzięłam udział w takim konkursie, w którym marzyłam o tym, żeby stworzyć wywiad rzekę z panem Robertem Makłowiczem. Przegrałam w tym konkursie i już wiem, że ta książka i tak była w przygotowaniu. O tym, że Polacy kochają Roberta Makłowicza, chyba wiemy wszyscy. Już nawet nie tylko chodzi o koperkowe pieski i całą inną historię. Chodzi o wszystko. Chodzi o to, z jakim hedonistycznym podejściem można podchodzić do życia. Chodzi o to, jak pięknie, intelektualnie można opowiadać o różnych rzeczach. I chodzi również o to, że miłość do jedzenia jest po prostu słyszalna i widzialna w człowieku. I skoro już teraz, po raz kolejny, nie wiem, przez 15 lat myślę, że jakieś 3 razy wyraziłam swoją ogromną miłość do pana Roberta Makłowicza, ja już tej książki nie stworzę, trochę zazdroszczę panu autorowi, że mu się udało. Natomiast tak, będzie taka książka. Robert Makłowicz, fiu, fiu, fiu. Ale będziemy czytać.

Leon Bridges i Tucker Over, 17 minut po 14 w przenikaniu w Chili Z. A teraz mała opowieść muzyczna. Pojutrze pojawi się pośmiertna wersja Jolene, ale nieco wyjątkowa. Wyjątkowość tej wersji, którą będziemy mogli usłyszeć 9 października, jeszcze się upewnię, bo już zaczęłam czytać ten cały artykuł, ale wydaje mi się, że tak, to pojutrze. Piątek. Myślę, że to wtedy będzie dobry czas. Tak jest. Premiera utworu została zaplanowana na 9 października. Jolene po walizku. Dlaczego po walizku? Być może nie wszyscy to wiedzą, ale rodzina ze strony matki Dolly Parton ma korzenie walijskie właśnie. A cała historia zaczęła się chyba w 2024 albo 2023 roku, ponieważ pewna piosenkarka pochodząca z Walii opublikowała taką własną wersję Jolene. I to nagranie stało się wiralem. Dotarło do Jada Starr. Jada Starr to jest siostrzenica Dolly Parton. Jada spotkała się z walijską artystką. Później zaproponowała, że Dolly Parton nagra swoje partie utworu Jolene właśnie wyśpiewane z walijskim akcentem. No już w piątek będziemy mieli okazję to usłyszeć. To nie jest jedyna informacja, jeżeli chodzi o to, co będzie jeszcze pojawiało się w związku z genialną artystką Dolly Parton w najbliższym czasie, bo w listopadzie ma ukazać się współpraca Dolly Parton z YouTube, więc jest na co czekać.

0: Autopromocja.
1: W międzyczasie w Chili Z.
2: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
1: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Jakub Lechowicz.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
6: Nie, jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
6: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
7: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
7: A flat white?
6: Też.
7: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
15: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
14: Czyli frosty kupiłeś?
16: Prościej się nie da.
17: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
18: Janie, skarpeta na pieniądze.
19: Się rozpadła.
18: Noż do 100.
19: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
20: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
21: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
23: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
24: Kogo?
23: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
24: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
23: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
24: Tak, jest posterunkowy Cezary.
23: No, więcej na szkło ma zgon.pl.
24: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
23: I Cezary Pazura.

0: tylko teraz. Pralka Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
2: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
1: Pewne zwycięstwo.
2: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank. Po reklamie.
3: Nastaw się
4: na Chillout.
3: Chillizet.

Duke Barry Golden w Chilize to 14.39. Czas na małą wycieczkę. Ta wycieczka to Białystok, ponieważ zaczyna się tam za 3 dni festiwal, a właściwie 10. edycja festiwalu Kierunek Wschód. To jest festiwal teatralny, o którym pewnie wszyscy teatromaniacy doskonale wiedzą, a może już też nawet o nim opowiadał wam nasz największy teatromaniak, czyli Rafał Turowski. W każdym razie to jest zaproszenie dla tych, którzy chcieliby zaznać trochę teatru zza wschodniej granicy. Kultura pogranicza, która skupia się na przedstawieniach teatralnych zza wschodniej granicy polskiej twórczości z terenu Europy Wschodniej i Środkowej. Chodzi oczywiście o to, żeby współpraca kulturalna państw zacieśniała się. Tak więc doskonała okazja, żeby zobaczyć zagraniczne teatry, między innymi z Armenii, Gruzji, Macedonii, a także niezależnych białoruskich artystów. Pośród spektakli, między innymi Romeo i Julia i Emigranci. Emigranci akurat z Gruzji, Romeo i Julia z Armenii.

bracia i siostry z Litwy czy Korolian z Macedonii Północnej. Oczywiście wszystkie szczegółowe informacje, gdzie można znaleźć? No tam, gdzie wszystko, czyli w internecie, ale także w mediach społecznościowych. Kierunek Wschód, tak nazywa się ten festiwal, zaprasza na 10. edycję. A jeżeli będziecie w okolicy Białegostoku albo słuchacie nas właśnie tam, to mam nadzieję, że ta informacja bardzo się przyda. Gramy dalej, Moving to Me i Bad Sounds, 20 minut przed 15. Ja chciałam powiedzieć, że każdy mail, który do mnie spływa, nawet jeżeli na bieżąco na niego nie odpisuję, to bardzo za niego dziękuję. I chciałam bardzo, ale to bardzo serdecznie pozdrowić pewną panią Elżbietę, mamę artystki, którą gramy tutaj regularnie w Chillizet. Dziękuję. To przede wszystkim, a druga rzecz jest taka, że bardzo dobrze robi mi to na serce. Moving to Me, Bad Sounds, to już teraz. Za chwilę jeszcze coś dla tych, którzy tęsknią za Kaśką Sochacką.

minęło, czyli za 11 minut przed 15. Magda Bauer, już za chwilę na tej antenie w Pogoń za kulturą, edycja kolejna, będzie miała dla Was zaproszenia na Blastcast. I tak jak dzisiaj pytała o Wasze ukochane podcasty, tak z pewnością w tym temacie jeszcze będziecie mogli się tak ładnie ułożyć. Blastcast, kto ma ochotę, no to już za chwilę w Pogoń za kulturą.

0: co masz.
1: Reklama. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Zapytaliśmy panią Celinę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce? Potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 500 gramów 6,99, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
7: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
1: Po reklamie.

0: godzinie 15. Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
0: Bardzo lubicie słuchać podcastów albo sami chcecie zostać ich autorami. Jak się do tego zabrać, jak przełożyć na opowieść własne pasje i zainteresowania, no i zrobić to tak, żeby dotrzeć do innych. Tego też możemy dowiedzieć się podczas najbliższego weekendu w warszawskim Kinogramie w Fabryce na Rublina, bo to właśnie tutaj wyląduje Blastcast, czyli podcast festiwal. Będzie strefa dla twórców i tych, którzy chcą zacząć, praktyczne warsztaty o tym, jak tworzyć, rozwijać i promować własne podcasty, a dla tych, którzy wolą słuchać, naprawdę mnóstwo okazji do tego, żeby spotkać swoich ulubionych autorów, słuchać i oglądać właściwie, bo tutaj wideokasty też będą obecne. W kilku tematycznych obszarach, na 7 scenach spotkamy się tym razem. Blastcast to m.in. sceny Human Stories Live i Newsroom. Ta ostatnia scena dla tych, którzy chcą rozumieć świat, a nie tylko śledzić informacje. Human Stories to ważne rozmowy o ludziach, a life, przestrzeń dla ciała i głowy, zdrowie, well-being, rozwój. Wszystko to i o wiele więcej już 9 i 10 października, a u nas podwójne zaproszenia na festiwal. Jeśli chcecie się wybrać, no właśnie, z naszym bezpłatnym zaproszeniem, to wyślijcie, proszę, zgłoszenie maila na adres kultura@czyliz.pl. Napiszcie, dlaczego chcecie odwiedzić Blastcast Festival. Seanse pełne niespodzianek i, jak myślę, dobrego humoru. 6 polskich filmów z ostatnich kilku dekad z autorską audiodeskrypcją zobaczą widzowie festiwalu Korelacje. Zapraszamy już teraz, chociaż ten festiwal pod koniec listopada we Wrocławiu, no ale pewnie warto wiedzieć trochę wcześniej, żeby sobie ten czas zaplanować. To będzie 3. edycja imprezy, która łączy kino z narracjami tworzonymi przez polskich artystów. Tym razem to będą filmy polskie z lat 60., 70., 80. i 2000. Na otwarcie Zemsta Andrzeja Wajdy z narracją Artura Andrusa. Potem Nie lubię poniedziałku Tadeusza Chmielewskiego z narracją Darii ze Śląska. Będą też Czarodzieje z Harlemu z autorskimi tekstami Bartosza Wierzbięty i Do widzenia do jutra z narracją Grzegorza Uzdańskiego. Filmem zamknięcia będą w tym roku Zaklęte rewiry, a festiwal od 26 do 29 listopada w Centrum Kultury Nowy Pafa Wag we Wrocławiu. No i skoro kino, to jeszcze jeden seans, ale to będzie też uczta dla zmysłu smaku, bo chodzi o wieczór pod szyldem Arts Independent Festival na Śląsku. Tutaj już dzisiaj zapraszamy Was do Kinoteatru Rialto na film i kolację. Taki jest pomysł na ten wieczór. Na początek kultowa Mechaniczna pomarańcza Stanleya Kubricka, no a potem będzie można skosztować autorskiego menu wegańskiego, przygotowanego specjalnie dla widzów, a inspirowanego filmem. Miłosz Rzeba-Kaszowski przygotuje tę ucztę. To jest miłośnik punk rocka, piłki nożnej i współwłaściciel lokalnych gastronomicznych konceptów. Po seansie z kucharzem porozmawia Kaja Szafrańska. Wszystko to jeszcze dziś wieczorem w Kinoteatrze Rialto i szczegóły oczywiście na stronie kina albo też w festiwalu Arts Independent.
2: I za każdym razem, jak pojawia się news kulinarny, to człowiek robi się jeszcze bardziej głodny.
0: A żebyś wiedziała. Ale, znaczy nie chciałam tak ci zrobić, ale sama sobie też tak niechcący.
2: Ciekawe, jak to zadziałało na słuchaczy. Czas na obiad. Jeżeli ktoś jeszcze dzisiaj nie jadł, Magda Bauer wróci o 18:00 punktualnie.
0: Dziękuję. Smacznego.
1: W pogoni za kulturą. Chili Z. Pogoda.
2: Już zaglądamy do tego babiego lata. Umówmy się, bo wczoraj już tak o tym babim lecie rozmawiałyśmy z Magdą, więc dzisiaj, jeżeli chodzi o babie lato, w Warszawie 21 stopni na termometrach, 18 w Trójmieście, 22 w Katowicach, w Krakowie 23 i 23 to jest teraz najprzyjemniejsza temperatura, jaką można odczuwać, spoglądając na termometry. A biometr? Nie wiadomo, bo nie ma dzisiaj informacji, więc przyjmijmy, że wszędzie jest korzystny.

0: Zaprasza Dominika Biegańska.
1: Zawsze będę tak robiła, że jak z mapy pogodowej znikną mi tak zwane ikonki, to umawiamy się, że biomet będzie korzystny i z tego korzystnego biometu proszę korzystać. O, ale się zakręciłam. 4 minuty po godzinie 15. Zapraszam na jeszcze jedną wspólną godzinę przez radio.
0: Chilli Z. Nastaw się na chill out.
1: Tame Impala, Obsolete. Tak gramy już teraz.

Hanowój Parking Lot, 12 minut po 15 w Chili Z. Teraz zajrzymy do świata gamingu, na którym kompletnie się nie znam, ale przeczytałam i będę przekazywała wiadomości. Grand Theft Auto, czyli GTA. Być może kiedyś graliście, gamerzy, to jest informacja dla Was. Teraz chodzi o to, w jaki sposób twórcy jednej z najsłynniejszych gier na świecie zamierzają połączyć się ze światem radiowym. Czyli historia jest połączona. Nie bez powodu o tym mówię, bo gdyby nie te stacje radiowe i ta wspólna integralność, to w ogóle nie dotykałabym tego tematu, bo po co? O świecie gamingu? A jednak ten świat gamingu chyba jest gdzieś tam nam wszystkim nieobcy i każdy w pewnym momencie swojego życia go dotknął. Powstaje album po to, żeby stacje radiowe grały te piosenki i 19 listopada tego roku, czyli już za chwilę, wraz z debiutem szóstej odsłony GTA, trafi do serwisów streamingowych ten album właśnie. I co ciekawe, pojawią się tam artyści, których też możecie kojarzyć z naszej anteny, bo między innymi Pink Panthers będzie utwór od niej na tym albumie. Keith Richards, gitarzysta Rolling Stones, czuwa nad tym wszystkim. Oprócz tego między innymi Travis Scott, Yung Lean, Future, Morgan Wallen i wielu, wielu innych. 34 nowe utwory. Ale już zaczynają trochę podkręcać atmosferę i faktycznie zaczynają informować o tym, co tam się pojawi. 19 listopada, fani GTA. Ja wiem, że to jest wasz dzień, a my, fani dobrej muzyki w radiu, chcemy mówić o tym, że jednak czasami ten świat gamingu łączy się ze światem radiowym. Tak to działa. Trzeba wychodzić sobie naprzeciw. Jak w życiu. The Light in the Painting. Lizzie McAlpine już teraz w Chili Z, a później Georgia Smith.

Don't Leave to Georgia Smith na naszej antenie, 19 minut po godzinie 15. Jutro o tej porze będziemy wiedzieli, kto zostaje tegorocznym laureatem, czy też laureatką Literackiej Nagrody Nobla. I zawsze mnie to omijało, a na jutro się bardzo cieszę, bo to się wyjaśni wszystko o godzinie 13, więc będę miała przyjemność, mam nadzieję, powiedzieć wam o tym trochę więcej. Podobno jedną z faworytek jest Margaret Atwood. Chyba, że to jednak będzie chińska autorka, której bardzo się boję, bo nie umiem wymawiać jej imienia i nazwiska. No ale do jutra będę miała czas, żeby poćwiczyć. Podobno jest tak, że od kilku lat, a właściwie od momentu, kiedy Olga Tokarczuk otrzymała Nagrodę Nobla, to tak co roku jest raz kobieta, raz mężczyzna, więc w tym roku według spekulacji ma to być kobieta, ale to wszystko będziemy wiedzieli jutro po 13. Teraz natomiast gramy tak. Bo niektórzy z was piszą o różnych rozterkach, serduszkach, bolących czy też radosnych, o takich życiowych rozkminach. Wszyscy to doskonale znamy. Kaśka Słowacka i Cortez, dla mnie to już koniec.

0: jestem. Od dawna nie jestem.
1: Autopromocja.
2: Są rzeczy, o których mężczyźni nie rozmawiają otwarcie.
3: A my rozmawiamy o nich głośno.
2: O emocjach, seksualności, relacjach i komunikacji.
3: Swobodnie, szczerze, bez tabu, po męsku.
4: Czego pragną mężczyźni? W każdą niedzielę o 12:00. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszamy. Robert Konecki
3: i Mateusz Kowalski.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. apartamenty@pianoforte.pl od BPI Real Estate.
9: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. Więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: Muzyka i głos AI.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Po reklamie.

Who's Your Boyfriend, czyli Royalties w Chilli Z. Jest 15.35, a to jest przenikanie na naszej antenie. Młodzieżowe słowo roku. Znacie ten temat z naszej anteny, bo co roku o tym mówimy. Plebiscyt, który organizowany jest przez wydawnictwo naukowe PWN. Mówię o tym dlatego, że od kilku, właściwie kilkunastu dni, jeszcze do 25 października, można zgłaszać swoje

2004 roku wygrała i jakoś do dzisiaj mam wrażenie jest obecna w języku nastolatków. Były i Rel, i Essa, i Śpiulkolot, i Sztos, i X-Day, i Dzban. Potem nawet ten dzban pojawiał się w piosenkach polskich artystów. Tak jak przelecimy sobie przez teksty piosenek, to wiemy, że gdzieś tam ten dzban sobie zaistniał. Zobaczymy, jak będzie teraz, tym bardziej, że od 3 do 30 listopada będzie trwał etap głosowania. Jest też przewidziana kategoria nagroda jury, a rozstrzygnięcie plebiscytu nastąpi 8 grudnia, więc wtedy już wszystko będzie jasne i znowu będziemy o tym mówili. Teraz Daria ze Śląska. Nie masz sił? To płacz. A po Darii pewien 30-latek ze Stanów Zjednoczonych, który jest totalnym mistrzem gitary. Już za chwilę.

0: Aż 10 sekund temu chciałam go zagadać, ale jego się nie zagaduje. Maggie, I want. Kuba Lachowicz, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ważne rocznice.
1: Bardzo ważne. Właśnie otworzyłem muzyczne kalendarium, jak przyszedłem do radia. Sam Brown ma urodziny, to jest ta pani od Stab. Toni Braxton.
0: Wiadomo, Spanish co. Guitar.
1: And Break My Heart.
0: Okay.
1: Tom York z Radiohead.
0: Mm-hmm.
1: Jeszcze Sydney Pollack.
0: Jak Sydney Pollack, to wiem, co powinno być.
1: Nie, ja Państwu nie gwarantuję, że wszystkie te rocznice będziemy celebrować
0: ale
1: po 16.
0: Toni Braxton ale... na pewno.
1: No coś tam może, no.
0: Nie odważysz się Sydney Pollack, wiem.
1: Otwieram wino. Coś tam.
0: Myślałam, że dzisiaj jesteś bardzo poważny, ale jednak okazuje się, że nie, bo jak tak cię zobaczyłam po raz pierwszy, ty byłeś poważny. Bardzo.
1: No bo szedłem.
0: A
1: jak idę, to jestem poważny, bo to są poważne tematy.
0: Poważne tematy od 16 z Kubą Lachowiczem.
1: I bilety na Darię ze Śląska, znowu.
0: No to wszystko wiecie. Bawcie się dobrze, do jutra, cześć i pa.
1: Pa.

0: Reklama.
1: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele, mam dość.
6: Spokojnie. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
5: Pomogą mi z tym wszystkim?
6: Oczywiście. Dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
5: Ach, brzmi bosko. A co z odpoczynkiem po pracy?
6: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
5: Idealnie. Rezerwuję.
6: Konferencje dla wymagających. Na hotelbania.pl.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
7: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
9: Janie, skarpeta na pieniądze.
10: Się rozpadła.
9: Noż do 100.
10: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
11: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
12: Netto przedstawia.
13: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
14: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
13: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
14: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
13: To może zapraszamy?
14: Dobre!
15: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
16: Za mnie!
17: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
18: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
21: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
22: Skoda.
0: Po reklamie.

0: Cz. Pogoda.
1: Nocą uważajcie na silny wiatr, który pojawi się w Tatrach, ale również w Bieszczadach. Tutaj będzie niebezpiecznie. Jeżeli chodzi o czwartek, ten przyniesie nam już opady deszczu. One pojawią się w zachodniej połowie kraju oraz na południu Polski. W Karpatach też możliwe jeszcze ostatnie burze. Termometry pokażą od 19 stopni na północnym zachodzie do 24, nawet 25 na południu i na południowym wschodzie. I dalej będzie nam towarzyszył wiatr. Ten pojawi się nad morzem i w górach.
0: W międzyczasie w Chili Z zaprasza Jakub Lachowicz.
1: 16:02 w środę słuchacie Chili Z. Jakub Lachowicz. Przybyłem do radia, żeby nastawić was na chill out. Muzykę też przyniosłem, więc polecam się do 19:00.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: Lord, take me to the river. To ode mnie na początek, później Leon Bridges między innymi, Lydia Kito. Tak wam gramy w Chili Z.

Dajdo. Dajdo jak ze snów. Zawsze z wielką przyjemnością. Hunter w Chili Z to za nami 14 już minut po 16 w środowe popołudnie. Oczywiście. To teraz was zaskoczę, bo w tym tygodniu oczywiście bilety na koncerty Darii ze Śląska rozdajemy wam w Chili Z. I to się dzieje właśnie po 16, tylko nie wiadomo kiedy. No to informuję, że teraz się to właśnie wydarzy. Zabrze 16 października, Warszawa 21, Poznań 6 grudnia, Kraków 20 grudnia. To właśnie wtedy Daria ze Śląska dla was zagra. Na te miasta mam dla was podwójne zaproszenia. Sprawa wyjątkowa, bo na przykład na Warszawę biletów już nie kupicie, one są nie do dostania w klubie Jasmine. A my te bilety mamy, więc jest to, myślę, ostatnia okazja, żeby się tam pojawić. I to bardzo będzie przyjemny wieczór. Więc, kto zainteresowany, odsyłam w tym momencie konkurs@chiliz.pl, konkurs@chiliz.pl. Dzisiaj trochę się zabawimy, bo gdybyście mieli przekonać kogoś, kto jeszcze nie zna muzyki Darii ze Śląska i tak nie chce się za to za bardzo zabrać i chcielibyście przekonać tę osobę, żeby posłuchała, to jak byście ją przekonali? Tę osobę właśnie. Skomplikowanie jakoś wytłumaczyłem. Krótko. Gdybyście mieli przekonać kogoś, kto jeszcze nie zna muzyki Darii ze Śląska, żeby jej posłuchał, co byście tej osobie powiedzieli? konkurs@chiliz.pl, czyli takie laurki dzisiaj o Darii ze Śląska zbieram. konkurs@chiliz.pl, tylko w tytule wpiszcie, czy interesuje was Zabrze, Warszawa, Poznań czy Kraków. konkurs@chiliz.pl. Dzisiaj przekonujemy niezorientowanych w dobrej muzyce do muzyki Darii ze Śląska. Tak w dużym uproszczeniu. I w oczekiwaniu na wasze głosy gramy Gambino. To piosenka, która też pojawi się na tych koncertach. Zabrze, Warszawa, Poznań, Kraków. konkurs@chiliz.pl.

0: Why do we shake in the cold? Dlaczego trzęsiemy się w zimnie? Kurtki nie wzięliście, to tak się kończy właśnie. Proszę bardzo, dziś pytanie, dziś odpowiedź. Elder Brook, czyli Z, 23 minuty po 16, środowe popołudnie spędzamy razem. Uwaga, uwaga, za chwilę zamykamy temat koncertu Darii ze Śląska. Kto dopiero do nas dołączył, to tylko powiem, że padło pytanie konkursowe. I czytam właśnie wasze maile, przeglądam, jak przekonujecie niezorientowanych do słuchania Darii. I to jest piękne. Chyba podeślę jej te maile później. Padło pytanie. Gdybyście mieli przekonać kogoś, kto jeszcze nie zna muzyki Darii ze Śląska, żeby jej posłuchali, to żeby jej posłuchał, to co byście powiedzieli i jak byście tę osobę przekonali? Konkurs małpa, czyli z.pl. Zabrze, Warszawa, Poznań, Kraków. Na te koncerty was zapraszamy. Podwójne zaproszenia czekają.
1: Czyli Z. Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
1: Chłodny poranek i ciepła kawa.
3: Jesień to nasz wspólny czas, a my wiemy, jak sprawić, żeby brzmiała jeszcze przyjemniej. Muzyka, słowa i emocje.
1: Jesień, której chce się słuchać. Radio Chill Z. Malujemy dźwiękiem.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Dom jest tam, gdzie chętnie wracasz, a gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz:
14: dobrze być w domu.
13: Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
14: Develia. Dobrze być w domu.
15: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
16: Kogo?
15: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
16: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
15: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
16: Tak, jest posterunkowy Cezary.
15: No, więcej na szkłomazgon.pl.
16: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
15: I Cezary Pazura.
17: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
18: Po reklamie.

można sobie pobujać się, można pobujać albo potupać nóżką. 23 minuty i będzie 17. To teraz będzie o Titanicu, który cały czas fascynuje wielu. Oczywiście znamy tę tragiczną historię o statku, który miał być symbolem luksusu i przełomu technologicznego. Później zdarzył się oczywiście z górą lodową, a jego historia stała się jedną z najbardziej znanych katastrof w dziejach świata. Dziś oczywiście znamy ją przede wszystkim z kultowego filmu z Leonardo DiCaprio i Kate Winslet w rolach głównych. Światowa wystawa wędruje po świecie. I to jest wystawa, którą, podczas której można obejrzeć ponad 200 autentycznych artefaktów wydobytych z wraku spoczywającego na dnie Atlantyku. I tak się składa, że tę wystawę można zobaczyć obecnie w Polsce. Do tego dochodzą rekonstrukcje wnętrz, materiały multimedialne i technologia wirtualnej rzeczywistości. Wystawa, która została zorganizowana w miejscu, które samo ma historię sięgającą czasów Titanica, bo zabytkowej walcowni cynku w Katowicach. Historia statku znana, natomiast nie jest ona na wystawie opowiadana wyłącznie przez daty i techniczne szczegóły, bo przy wejściu każdy zwiedzający otrzymuje replikę karty pokładowej konkretnego pasażera i podczas zwiedzania można poznać jego historię, a później sprawdzić, czy dany pasażer przeżył katastrofę, więc zamiast takich anonimowych statystyk pojawia się nam realny człowiek, który 10 kwietnia wszedł na pokład Titanica. Więc to wszystko w Katowicach, wystawa, która rozpoczęła się miesiąc temu i będzie dostępna do końca tego roku, do 31 grudnia. A my gramy dalej, Barbara Wrońska i Nie czekaj, w Chili Z, 22 minuty i będzie 17.

Jersey Star i Fade Into You w Chilizat. Pięknie się nam zrobiło, więc spokojnie, jak słychać, jesień przetrwamy bez najmniejszych problemów i przetrwamy to mało powiedziane. My się będziemy nią delektować. Tak będzie w Chilizat, tak jak zawsze, mam nadzieję. 11 minut dzieli nas do 17. To jeszcze przez moment przytrzymam was w takim klimacie. Obiecuję, że po 17 znajdę coś szybszego. Natomiast to będzie podwójna strona B. Otóż All Green w utworze How Can You Mend a Broken Heart to piosenka, którą między innymi stworzyli też bracia Gibb, czyli zespół Bee Gees. Wydaje mi się, że to będzie piosenka w najpiękniejszej wersji, jaką słyszałem, ale tutaj będzie niespodzianka, bo oryginał tej piosenki, dokładnie ta wersja z All Greenem, została stworzona w latach 70. Tak, tak. A tutaj dograła się pani Joss Stone. Pamiętacie jeszcze? Ona jakieś tam 15 lat temu miała swoje 5 minut w Europie i w Stanach Zjednoczonych, ale wydaje mi się, że nie wygrała. Nie poradziła chyba sobie z konkurencją w postaci Norry Jones, mimo że co się różniło, to jednak wydaje mi się, że wytwórnia nawet chyba ta sama celowała do podobnego słuchacza. No, Norra Jones wygrała jednak autentycznością, ale Joss Stone ma świetny głos. Posłuchajmy, jak Joss Stone brzmi z All Greenem i to będzie piękny duet i niespotykany.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: A co tam pani Celina znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji?
9: Oszczędności nie do wiary.
8: Jak cena przenośnej parownicy do pary.
10: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
11: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
12: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl. Let's go!
13: Padł sprzęt? Zamów w MediaMarkt i odbierz zakupy do 90 minut z dostawą za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt. Wybierz sprzęt, który da Ci przewagę. MediaMarkt.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda.
16: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
17: Po reklamie.

0: Cílizet. Pogoda.
1: Nocą uważajcie na mgły. Te pojawią się szczególnie na północy i na zachodzie kraju. Termometry pokażą od 6 do 11 stopni. Ale uwaga, bo synoptycy wydali również ostrzeżenia przed wiatrem. One obowiązują w górach na południu Polski. Jeżeli chodzi o czwartek, ten przyniesie nam opady deszczu. Popada na zachodzie kraju, ale również w Wielkopolsce. Poza tym ciepło, bo nawet jutro do 25 stopni na południu, najchłodniej do 19, tyle na północnym zachodzie.
0: W międzyczasie w Cilizet zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Dzień dobry, minuta po 17. Jakub Lachowicz, przybywam z kolejną godziną nastawiania Was na chillout. Gdziekolwiek jesteście, mocno się polecam i gram, obiecane, coś szybszego.
0: Cilizet, nastaw się na chillout.
1: Dance, dance, dance. Szybciej się nie da. Berg & Slim ode mnie na początek, później Ray między innymi. I tak spędzamy środowe popołudnie, gdziekolwiek jesteście. Mam nadzieję, że już na spokojnie.

Wiktor Waligura, czyli Z, i jego cztery pory roku, czyli jeden z przebojów lata. O tym też rozmawiałem z Wiktorem. Cała rozmowa jest dostępna na naszym kanale na YouTubie, tak nieskromnie się zareklamuję, polecę. Ale to chodzi o Wiktora, który opowiadał o swoim najnowszym albumie, który ukazał się w piątek. Krótkie historie o miłości. Wiktor pięknie śpiewa o miłości, a wiecie, kto jeszcze pięknie śpiewa o miłości? Olivia Dean. Olivia Dean, czyli objawienie ostatnich miesięcy. Rok temu ukazał się jej najnowszy album, a tymczasem została właśnie oskarżona o plagiat, o skopiowanie melodii z jednego z największych przebojów Billa Withersa. Chodzi o słynne Just the Two of Us i o piosenkę Olivii I've Seen It, którą właśnie umieściła na swoim drugim albumie. Sprawa trafiła do sądu federalnego w Los Angeles. Ciekawe jest to, że pozew złożyła firma, która posiada prawa wydawnicze do katalogu Billa Withersa. Formalnie nie skierowano go jednak przeciwko samej Olivii Dean, ani współautorom jej piosenki. Pozwani to firmy związane z wydaniem i publikacją, czyli Capitol Records i Universal Music, oraz wydawcy odpowiedzialni za prawa do muzyki Olivii Dean. Wydawca Withersa twierdzi, że nie chodzi jedynie o ogólne podobieństwo brzmienia utworów, ale o wykorzystanie charakterystycznej melodii z hitu zmarłego artysty. W pozwie stwierdzono, że podobieństwa pomiędzy tymi piosenkami są oczywiste i niepodważalne i wydawca zwrócił się o opinię do muzykologa i według pozwu ekspert znalazł istotne podobieństwa, które mają naruszać prawa autorskie. Autorzy pozwu przekonują, że skala podobieństw jest zbyt duża, aby można było uznać je za przypadek, bo wydawca twierdzi, że Olivia Dean i współautorzy tej piosenki mogli znać Just the Two of Us, no raczej, kto nie zna. W pozwie zwrócono uwagę na ogromną popularność utworu Withersa, jego obecność w radiu i serwisach streamingowych. Więc teraz sobie porównamy, teraz się zabawimy, więc proszę Was o szczególną uwagę, to jest oryginał. Okej, i właśnie o tę melodię chodzi, a tutaj śpiewa Olivia Dean. To jeszcze raz Bill Withers. Podobne. Co teraz się wydarzy? Chodzi o odszkodowanie oraz wprowadzenie zakazu dalszego wykorzystania I've Seen It w sposób naruszający prawa. O wysokości ewentualnego odszkodowania miałaby zadecydować ława przysięgłych. No to póki można, to zagrajmy I've Seen It, Olivia Dean. Proszę sobie porównać, czy to plagiat, czy nie.

0: tydzień bez Madony, czyli za tygodniem straconym, oczywiście Madonna i Frozen. Wtedy, w tym 98 roku, niektórym wydawało się, że ona wtedy pochłonięta macierzyństwem chce tylko sobie przypomnieć, tam wypełnić jakieś zobowiązania kontraktowe, bo musi. I to był pierwszy single promujący Ray of Light i udowodnił nam, że Madonna nie zamierza dać sobie spokoju z zaskakiwaniem publiki. I to wyszło pięknie. William Orbit oczywiście. Bardzo charakterystyczne, głębokie brzmienie, pełne smyczków. Swoją drogą, tak z ciekawostek wam powiem, że to jest piosenka, która rozpoczęła taką niechlubną serię listy piosenek Madony, które nielegalnie wyciekły przed oficjalną premierą, bo w Singapurze w jednej ze stacji radiowych można było jeszcze przed premierą usłyszeć krótki fragment i no tam afera była. A później, a propos tych plagiatów, o których rozmawialiśmy chwilę temu, Madonna też była oskarżona o plagiat we Frozen, tam nawet był wyrok. Później ten wyrok uchylono, więc to się ciągnęło trochę. Frozen za nami, a przed nami Codeline. Codeline ze swojego ostatniego w historii albumu. Trasa koncertowa również trwa. Panowie się z nami żegnają i żegnają się w pięknym stylu. All I Ever Need wam zagram za chwilę. To będzie jedna z naszych nowości.
1: Autopromocja.
2: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo po napisach końcowych.
3: Bo kino to emocje, historie, które dają do myślenia, przeżycia, które potrafią nas zmienić, zakończenia, które mają ciąg dalszy w życiu.
2: Dobrze zmontowane w Chili Z. W każdy piątek od 13 do 15 zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
8: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
10: Za mnie!
11: Castorama.
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
13: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
12: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
13: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
16: SUV, który pasuje do twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50 na 50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
2: Po reklamie.

Charlie XCX, Chains of Love, czyli Z. 20 minut i będzie 18 w środowe popołudnie. To teraz temat bardzo poważny, bo cztery uczennice Cooper School w Wielkiej Brytanii, a zarazem członkinie Little Feminist Book Club, opublikowały na platformie change.org petycję, w której to domagają się od brytyjskiego rządu wprowadzenia całkowitego zakazu wykorzystania mundurków szkolnych w pornografii. W niecały miesiąc ta petycja zebrała ponad 7 tysięcy podpisów. Chodzi o to, że pornograficzny schoolgirl outfit sprawia, że ten szkolny mundurek przestał być wyłącznie elementem dziecięcego ubioru, tylko stał się niestety seksualizowanym kodem kulturowym. Mimo rządowych zapewnień o trosce o bezpieczeństwo dzieci w internecie, aktualizacja przepisów dotyczących właśnie pornografii nie objęła mundurków szkolnych zakazem i teraz autorki petycji powołują się na badanie z 2018 roku, z którego to wynika, że 35% dziewcząt i młodych kobiet w wieku 14-21 lat doświadczyło niechcianej uwagi lub kontaktu o charakterze seksualnym, mając na sobie szkolny mundurek, a co ósma po raz pierwszy w wieku 12 lat lub wcześniej. Jest to przerażające. Petycję poparła sama szkoła. Zastępczyni dyrektora publicznie podkreśliła znaczenie kampanii, wskazując, że daje ona uczniom możliwość zabrania głosu w sprawach dotyczących ich własnego bezpieczeństwa i doświadczeń. I nie chodzi wcale wyłącznie o przepisy, ale o znaczenie, jakie mundurek zyskał w kulturze masowej. Jest to przerażające. Mundurek zakładany przez dorosłe osoby w filmach dla dorosłych nie jest elementem stylizacji, lecz kodem przywołującym młodość i niewinność. I to niestety wpływa na poczucie bezpieczeństwa dziewcząt w wieku szkolnym. Same uczennice mówią otwarcie, że nienawidzą wracać do domu w szkolnym stroju. Trzymamy kciuki za te cztery szalenie dzielne i odważne dziewczyny i oby coś zmieniono. Gramy dalej. Paula Roma, Nocą z Tobą, czyli Z.

Piękne to jest. To najnowszy Michael Kiwanuk, a jego Summer Clouds. Niebawem dostaniemy cały album i cieszymy się, że Michael Kiwanuk jest z nami, bo były problemy zdrowotne. Michael Kiwanuk, który przeszedł udar i powoli wraca do zdrowia i mocno trzymamy za niego kciuki. To teraz, teraz pozwólcie, że zagramy mistrza, którym jest Kenny G. Kenny G to jest wybitny saksofonista, na pewno kojarzycie. Zagram Kennego z bardzo ciekawej płyty, którą wydał w 2004 roku dokładnie. Piękna płyta, bo tam duety i z Gladys Knight i pojawił się tutaj Daryl Hall, Richard Marx, Chaka Khan, między innymi Brian McKnight czy Leon Rimes. Bardzo, bardzo ładny album i zastanawiałem się, czy zagrać wam Leon Rimes w utworze Everything I Do It For You. Oczywiście Briana Adamsa, ale trochę to brzmi... No, posłuchajcie fragmentu. Ja nie wiem, może ja jestem jakiś zepsuty i kojarzy mi się to z jakąś taką muzyką do windy, ale no nie. Zagram wam Beautiful Christiny Aguilery w wykonaniu Chaki Khan, bo to jest rzeczywiście coś, żeby Chaka Khan śpiewała Christina Aguilera. Tak się kiedyś stało u Kennego G na płycie właśnie. I zastanawiam się, jak fani tej oryginalnej wersji odbiorą cover, który pojawi się teraz, czyli z Kenny G i Chaka Khan. W utworze Christina Aguilera, czyli z teraz 10 minut i będzie 18 o 18 w Pogoni za Kulturą, Magda Bauer. A teraz proszę was o szczególną uwagę. Jestem oczywiście bardzo ciekaw waszego zdania. Jakub Małpa.

0: Zawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele, mam dość.
4: Spokojnie. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
3: Pomogą mi z tym wszystkim?
4: Oczywiście. Dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
3: Brzmi bosko. A co z odpoczynkiem po pracy?
4: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
3: Idealnie. Rezerwuję.
4: Konferencje dla wymagających na hotelbania.pl.
5: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. Apartamenty @pianoforte.pl od BPI Real Estate.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
9: Po reklamie.

0: Tu, czyli w środę, zbliża się 18:00. W studiu pojawiła się Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Space of Jazz to coś dla miłośników muzyki improwizowanej. Cykl koncertów prezentujących czołowych polskich muzyków, poruszających się w nurcie szeroko rozumianego jazzu. W październiku na scenie Space of Jazz w Mazowieckim Instytucie Kultury wystąpi Michał Małota Collective. To jest kwintet, który od całkowitej improwizacji i free jazzu podąża w stronę muzyki opartej na motywach, kompozycji i świadomie budowanej formie. Michał Małota, saksofon altowy, Szymon Ziółkowski, ten sam instrument, Aleksander Żurowski, pianino, Wojtek Traczek na kontrabasie i Theo Olter na perkusji. To jest ten skład, którego posłuchacie 14 października o 19:00. Zapraszamy już teraz. Młoda i nowa architektura w Krakowie. Polecamy Wam wystawę Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz, które w stolicy Małopolski zaczęło się wczoraj. Pod hasłem Challenges skupia się ono tym razem na zmianach i wyzwaniach współczesnego projektowania. Oprócz konkursów i Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Biennale obejmuje też otwarte dla publiczności wystawy. Zobaczycie tutaj na przykład wyróżnione prace z takich kategorii jak dzieło w przestrzeni i szkic projektowy. Wystawy można oglądać od dziś do 15 października w gmachu ASP w Krakowie. To jest ten gmach przy Jana Matejki. Wstęp jest bezpłatny. 13 października warto przyjść na ulicę Syrokomli. Tutaj zaplanowano wieczorny mapping elewacji budynku ASP. Podcast w roli głównej, ten, którego słuchamy i ten, który zamierzamy stworzyć. Jak się do tego zabrać, jak przełożyć na opowieść własne pasje i zainteresowania, no i zrobić to tak skutecznie, żeby dotrzeć do innych. Tego też dowiemy się podczas najbliższego weekendu w warszawskim Kinogramie. Właśnie tutaj wyląduje Blastcast, czyli podcast festiwal. W kilku tematycznych obszarach, na 7 scenach spotkamy naszych ulubionych autorów i autorki, twórców najpopularniejszych dziś kanałów audio i wideo. A w gronie gości specjalnych będą Anastazja Kuś i Alicja Kuś, Łukasz Simlat, Szczepan Twardoch, Marta Żmuda-Trzebiatowska i Jakub Żulczyk. Warto zajrzeć do programu na stronie blastcast.pl, a potem przybyć 9 i 10 października do Kinogramu. To, przypomnijmy, na terenie fabryki Norblina w Warszawie. Można przybyć z naszą podwójną bezpłatną wejściówką. Żeby taką otrzymać, napiszcie proszę na adres kultura@chillized.pl.
0: W sprawie tego wydarzenia chciałbym polecić Wam warsztat Nagrałeś podcast w łazience, jak jaj i trzy koce mogą uratować Twoje audio przed katastrofą, bo poprowadzi ten warsztat absolutny mistrz Maciek Wrzesiński, który z nami pracuje, jest producentem dźwięku, jest świetny i mocno polecam, jeżeli się wybierzecie. Po zaproszenia zapraszamy jak najbardziej do Magdy Bauer.
1: W pogoni za kulturą. W międzyczasie w Chili Z zaprasza Jakub Lachowicz.
0: W sprawie tego Kennego G napisała Izabela, że jako dziecko lat 90. Kenny G zawsze będzie miał specjalne miejsce w jej milenialskim sercu i prosił o więcej takiej muzyki do wind. Przepraszam.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: Muzyka do windy. No tak, tak się wydarzyło. Tak powiedziałem, niechcący. 3 minuty po 18:00. Jakub Lachowicz. Dobry wieczór.

Natalia Imbruglia, czyli przepiękna dziewczyna z Australii w Chili Z, która wydała album debiutancki i sprzedała go w ogromnym, ogromnym nakładzie. Left of the Middle, taki tytuł nosił. 97 rok i tutaj mamy sytuację bardzo podobną do chociażby Prince'a i Sinead O'Connor, bo Torn to nie jest piosenka Natalii Imbruglia. Natomiast to właśnie ona uczyniła z tego numeru wielki, wielki przebój międzynarodowy i uważam, że zrobiła to pięknie. A co u niej? Koncertuje, nagrywa, było jakiś czas temu w Polsce, byli tam też nasi słuchacze zadowoleni. Natalii w formie, oczywiście to już nie jest ten czas, kiedy nagrywała największe przeboje, ale wygląda pięknie, jeżeli ma to znaczenie, a myślę, że zdecydowanie ma, bo oddaje też formę. I myślę, że Natalii niestety nie liczy już na powtórkę sukcesu Torn, no bo to po prostu się nie da i jakoś tak smutno jest mi zawsze mówić, że takie piosenki niestety nagrywa się tylko raz w życiu. Torn za nami w Chili Z, a już jutro poznamy tegorocznego laureata albo laureatkę Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Bukmacherzy też już obstawiają, wskazali faworytów, szanse Polaka to 33-1. Tegoroczny zwycięzca otrzyma 12 milionów koron szwedzkich, czyli nieco ponad 1 200 000 000 dolarów, a także przepustkę do sprzedaży wielu set milionów książek, spotkań z czytelnikami oraz oczywiście sławy. Chociaż bukmacherzy zauważyli, że zeszłoroczny zwycięzca miał w zeszłym roku kursy 6-1, w tym roku nie ma żadnego takiego zdecydowanego faworyta. Comeback do czołowej piątki i to na miejsce pierwsze zanotowała jednak Kang Sue, która ma największe szanse właśnie według bukmacherów. Jak będzie? To się okaże już jutro. Oczywiście my trzymamy rękę na pulsie i będziemy Was informować, jeżeli już będziemy wszystko wiedzieć. Szanse Polaka, jak powiedziałem, 33-1 i mowa tutaj o poecie, o panu Ryszardzie Krynickim, jedynym branym pod uwagę poecie z Polski właśnie. Gramy dalej. Bobby Bazzini, Hometown, to już teraz w Chili Z, a w podtytule Take Me To, że zabierz mnie do miejsca, do miasta rodzinnego. No tak, no bo nie ma miejsca jak dom, jak to śpiewa o mrozu, wiadomo. 17 minut po 18, środowy wieczór, spędzamy razem i to jest bardzo dobra decyzja.

0: Kaśka Sochacka i Cortez w Chili Z, jak my. To piękna historia, bo to ostatni list, który Gajka napisała do Jacka Kuronia. I to właśnie ta historia stała się punktem wyjścia do utworu Jak My, stworzonego na potrzeby filmu Nasza Rewolucja. Ten film w kinach już za miesiąc, 11 listopada. I to jest piękna historia, dlatego że kiedy Jacek i Gajka byli rozdzieleni, to pisali do siebie listy pełne miłości, pełne tęsknoty, pełne emocji. I 8 listopada 1982 roku Gajka napisała do Jacka Kuronia jeden z najważniejszych listów w ich, ich korespondencji. I to właśnie jego historia stała się inspiracją dla teledysku Kaśki Sochackiej i Corteza Jak My. I to jest opowieść o miłości, która potrafi przetrwać próbę czasu. No wiadomo, co jak nie miłość. Za moment gramy dalej w Chili Z środowym. Proponuję wam Jessie Ware, tu będzie tanecznie. Później będzie Tokyo Tea Room, to jedna z naszych nowości. A sprzed lat pojawi się Passenger i jego Let Her Go, czyli zrobi się bardzo przyjemny. Gdziekolwiek jesteście, za moment gramy dalej.
1: Autopromocja.
2: Prima Doma Club w Chili Z.
3: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko w Prima Doma Club.
2: Prima Doma Club. W każdy piątek o 19:00. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 tysięcy 900 złotych i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
4: Toyota prezentuje Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
2: Po reklamie.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Zdradzę wam z takiej, powiedzmy, kuchni radiowej, że ten utwór ma taką przerwę, która sprawia, że DJ prowadzący program, realizujący go, jest też w stanie przedzawałowym, bo wydaje mu się, że właśnie na antenie zapadła cisza. A to Passenger, czyli Z. Piosenka nie o szczęśliwym związku, chociaż zawsze się zastanawiam, na ile mogłaby tutaj wdzięczność zadecydować, na ile złość. No bo wiadomo, że jeżeli ludzie się już rozstają, to wybierają dwie drogi, albo jedną, albo drugą. Albo się na siebie złoszczą, że koniec, nie będzie więcej, albo są wdzięczni i dziękują sobie za to, co było. To jest taka zasada, która jest stara jak świat, że jeżeli kogoś kochasz, to pozwól mu odejść. I właśnie o tym jest ta piosenka Passenger, czyli Z za nami. A przed nami huczne obchody 80. urodzin Davida Bowiego. Na początku przyszłego roku David Bowie obchodziłby okrągłe 80. urodziny i z tej okazji pod hasłem Bowie 80 zapowiedziano serię koncertów, wystaw i wydarzeń dla fanów, które odbywać się będą w różnych częściach świata. Bo jednym z najważniejszych elementów tych obchodów będzie trasa David Bowie on Tour. I to będzie trasa, która od listopada po Wielkiej Brytanii będzie podróżować. Ponad 100 obiektów z ogromnego archiwum Bowiego, wśród nich kostiumy, instrumenty, fotografie, rękopisy, notatki. Ale po drugiej stronie Atlantyku również się będzie działo. Rock and Roll Hall of Fame w Cleveland przygotowuje specjalny program urodzinowy. W Nowym Jorku i w Hollywood będzie też wystawa fotografii, na której znajdą się zarówno ikoniczne zdjęcia Bowiego, jak i wcześniej niepublikowane materiały.

80 również wejdzie do świata mody w ramach współpracy z pewną amerykańską siecią. Powstaną specjalne limitowane kolekcje i to będzie coś. Do tego multimedialne show David Bowie, You Are Not Alone, którego premiera odbyła się w kwietniu. W przyszłym roku dotrze też do Hamburga, do Brighton i do Manchesteru. Bowie 80. 80 lat mistrz by skończył, gdyby oczywiście żył. 17 minut i będzie 19, gramy dalej. Omar Apollo teraz, Free Boys w Chili Zot.

stanowcze nie nienawiści. To właśnie Munie Kitty Love z płyty Model 01, tutaj w wersji Kwiatu Jabłoni. Z charakterystycznym ziemniakiem na okładce Tilaf to wydawali. Była też wersja niemiecka, zatytułowana 999, ale to tak w ramach ciekawostki mówię. 11 minut dzieli nas do 19 w środowy wieczór. Słuchacie, czyli Z. To teraz na koniec ode mnie coś z czasu, który no nie tylko ja tak nazywam, bo w ogóle ta dekada była określana mianem Voices, czyli dekada głosów. No bo jak one i jak oni śpiewali, i za moment będzie taki właśnie głos, wielki głos, Toni Braxton. Toni Braxton, która ma dzisiaj urodziny. Chociaż akurat Toni Braxton zaczynała w latach 80. wraz z czterema siostrami, wtedy tworzyła grupę, która nazywała się Braxtons. Ta kariera solowa to 93 rok i od razu z wielkim sukcesem, bo Toni Braxton wydała album tytułując go swoim imieniem i nazwiskiem, a ten album trafił od razu na miejsce pierwsze amerykańskiego Billboardu. Nie ma co się dziwić. Jeżeli lubicie takie patetyczne ballady z wybuchem emocji, tak mniej więcej na minutę przed końcem, to właśnie to jest piosenka dla was. Unbreak My Heart to już teraz w Chili Z.

0: lament, prośba, żeby wrócił. Toni Braxton w Chili Z. Toni Braxton nie lubi tej piosenki, wyobraźcie sobie. Być może dlatego, że wskutek konfliktów prawnych związanych z jej bankructwem, wyobraźcie sobie, że nie zarobiła na tym ani centa. Taka historia. 6 minut do 19. To by było na tyle, jeżeli chodzi o mnie. Jakub Lachowicz, dziękuję wam za dzisiaj. Słyszymy się w Chili Z jutro od 16. Spokojnego wieczoru, odpocznijcie. Do usłyszenia.
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko wagacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
6: Kogo?
5: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
6: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
5: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
6: Tak, jest posterunkowy Cezary.
7: No, więcej na szkłomazgon.pl.
6: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
5: I Cezary Pazura.
8: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
9: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
1: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Jesień słychać w szumie liści, kroplach deszczu i wieczorach, które przychodzą trochę za szybko.
2: A my malujemy ją dźwiękiem. Muzyką, która rozgrzewa, kiedy za oknem robi się chłodniej. Słowami, które zostają na dłużej.
1: Chili Z. U nas jesień brzmi najprzyjemniej.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację.

0: Zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
3: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama. Ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. Apartamenty @pianoforte.pl od BPI Real Estate.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
2: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Dom jest tam, gdzie chętnie wracasz, a gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz:
5: dobrze być w domu.
4: Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
5: Develia. Dobrze być w domu.
0: Po reklamie.

0: Reklama. Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Mam ochotę na safari.
4: Na safari to trochę daleko.
3: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
4: A ile można upolować?
3: 10 głównych wygranych po 200 000 złotych.
4: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
8: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen.
9: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
0: Po reklamie.

0: reklama.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie.

0: saudade, meu amor.
1: Deezer.

To jest powtórka programu. Czego pragną mężczyźni w Chili Z? Zapraszają Robert Konecki i Mateusz Kowalski.